0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Udziec z indyka z kością. Tylko 18,99 za kilogram. Winogrona białe i czarne. Jedyne 6,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
4: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
5: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
4: Po garnitur?
5: Po garnitur.
4: A moja sukienka?
5: Sukienkę też kupimy.
4: A buty?
5: Też znajdziemy.
4: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
5: Oczywiście.
4: A coś do domu?
5: Artykuły domowe też są.
4: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
5: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
6: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
7: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
8: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
7: Zapraszamy!
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
10: Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów, sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
11: Gdzież

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: I po reklamie.

Radio SK. Radio SK.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zerszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/DUT.
4: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm. Niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
5: Wyobraź sobie miejsce, w którym dobrej jakości przedmioty znajdują nowe domy. 26 września o godzinie 12 rusza wymiana sąsiedzka w centrum handlowym Auchan Krasne. Przynieś czyste i zadbane ubrania, książki, rośliny lub gadżety i w zamian wybierz coś dla siebie. Nie masz nic na wymianę, a chcesz dołączyć do akcji? Wesprzyj zbiórkę na rzecz podopiecznych schroniska. 26 września jesienna wymiana sąsiedzka. Kolejna edycja 27 listopada. Więcej na auchankrasne.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Udziec z indyka z kością. Tylko 18,99 za kilogram. Winogrona białe i czarne. Jedyne 6,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
12: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
13: I po reklamie.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
2: Spokojnie, jedziemy na bazar Krosno.
1: Po garnitur?
2: Po garnitur.
1: A moja sukienka?
2: Sukienkę też kupimy.
1: A buty?
2: Też znajdziemy.
1: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
2: Oczywiście.
1: A coś do domu?
2: Artykuły domowe też są.
1: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
2: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
3: Wielozadaniowy SUV? Mange. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
4: Salon Dongfeng. Firma Bibmot Mielec. Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4.

0: przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
2: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochotę na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Udziec z indyka z kością. Tylko 18,99 za kilogram. Winogrona białe i czarne. Jedyne 6,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220. www.bramex.pl.
9: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
10: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
13: I po reklamie.

0: SK Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: 1021, 1022.
2: Liczysz owce?
1: Nie! Ty nie! Ale owce też tu są!
0: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
1: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
0: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Makaron swojski Egmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Olej rzepakowy Beskidzki 1 litr. Jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18.

0: Plus wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety. I po reklamie.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: Ponad 160 lat historii, a idea wciąż ta sama – pomagać drugiemu człowiekowi. Polski Czerwony Krzyż od lat działa także na Podkarpaciu. Pomaga seniorom i osobom chorym, rozdaje żywność, wspiera potrzebujących, szkoli z pierwszej pomocy i reaguje w sytuacjach kryzysowych. W regionie działa 16 oddziałów rejonowych, a organizacja chce rozwijać swoją działalność także w kolejnych miejscach. O tym, jak dziś wygląda pomoc PCK, czym poza krwiodawstwem zajmuje się organizacja i jakie mity wciąż krążą na jej temat, nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła rozmawiała z szefem podkarpackiego oddziału PCK Sławomirem Stefańskim.
3: Myślę, że zanim przejdziemy do obecnej działalności podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, zaczniemy od korzeni. Skąd generalnie narodziła się idea Czerwonego Krzyża i dlaczego mimo właśnie upływu ponad chyba 160 lat pozostaje ona wciąż aktualna, że ta idea wciąż jest potrzebna ludziom?
4: Idea Czerwonego Krzyża zrodziła się, tak jak pani powiedziała, przeszło już 160 lat temu na świecie, a w Polsce Polski Czerwony Krzyż ma już 107 lat. Rzeczywiście idea Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Czerwonokrzyskiej i Czerwonego Półksiężyca ma tą ideę taką podstawową, ludzką, która ma przede wszystkim krzewić humanitaryzm, bezinteresowność, neutralność. W tym mamy się spełniać, co ma wspierać i pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, sytuacjach kryzysu, sytuacjach wojny, kataklizmu. I przede wszystkim ludzie Czerwonego Krzyża w Polsce od wielu, wielu lat pomagają, już tak jak nasza ojczyzna odzyskała niepodległość w 1918, tak my jako Polski Czerwony Krzyż powstaliśmy już, założyliśmy nasze struktury w Polsce w 1919. No i w tym czasie przechodziliśmy różne przemiany od czasów przedwojennych, kiedy te struktury budowały się w całym kraju, po czasy II wojny światowej, kiedy to siostry Polskiego Czerwonego Krzyża na różnych frontach pomagały rannym żołnierzom. Rozpoczęła się w tamtym czasie idea honorowego krwiodawstwa, gdzie zaczęto robić transfuzje krwi. Dzięki temu wiele osób rannych na frontach zostało uratowanych. Polski Czerwony Krzyż prowadził przed wojną i po wojnie placówki, służby zdrowia, służby krwi, ratownictwa medycznego. Dlatego mamy bogatą historię, mamy tradycję i ją pielęgnujemy, tylko przekształcamy się w tych czasach, w tym świecie, gdzie dalej krzewimy ideę honorowego krwiodawstwa w Polsce, na Podkarpaciu, bo krew jest to płyn życiodajny, który płynie w naszych żyłach i bez niej żyć nie możemy. A jeżeli ją mamy zdrową i możemy się podzielić cząstką siebie i dać innemu nadzieję na zdrowie i życie, jest to najwspanialszy dar, jaki nam dano, i czyńmy to dobro, dopóki możemy dzielić cząstką siebie. Kolejne działania, które też prowadzimy na całym Podkarpaciu, od Przemyśla przez Jasło, Jarosław, Połuszczyki i Dolne, to są usługi opiekuńcze. Prowadzimy usługi i pomagamy osobom chorym w domach, czyli usługi nad chorym w domu. Nasze siostry PCK, tak mówimy o naszych pracownikach, bo tam są i bracia, ale przede wszystkim 80% to są kobiety, dzielnie idą. I ta pomocna dłoń do tej osoby samotnej w tym domu, kiedy tam trzeba posprzątać, kiedy trzeba ugotować, czy pojechać do lekarza, załatwić sprawy podstawowe, naprawdę jest bardzo ważna, istotna dla osoby samotnej, chorej. Bo rzeczywiście dzisiaj ten kontakt, dobre słowo, jest też niejednokrotnie na wagę złota. I te nasze siostry, bym powiedział, są złotymi ludźmi, złotymi kobietami, które działają. Mamy tych usług opiekuńczych na Podkarpaciu sporo i działamy razem właśnie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, na zlecenie właśnie tych ośrodków, tych samorządów. Nasze siostry idą i pomagają tym potrzebującym pomocy w

0: domach. Dlatego jest to też bardzo ważna, istotna rola Polskiego Czerwonego Krzyża, bo społeczeństwo nasze się obecnie starzeje, dlatego musimy kłaść nacisk, żeby myśmy, młode pokolenie, podawali dłoń tym, którzy już teraz zasłużyli sobie na tą pomoc, żeby spokojnie sobie mogli żyć w własnych domach, bo jak człowiek jest w swoim domu, to jest zdrowszy, szczęśliwszy, to jest jego ojcowizna. Jak to się mówi, starych drzew się nie przesadza. Kolejnym tematem i aspektem, który jest na bieżąco realizowany na całym Podkarpaciu, od Stalowej Woli, przez Rzeszów, tutaj nasz Strzyżów, po Przemyśl, Uszczyki Dolne, Krosno, Jasło. To są sprawy związane z wydawaniem żywności dla osób potrzebujących. Jest taki program Europejskie Fundusze na Pomoc Żywnościową 2021-2027, gdzie nasi wolontariusze razem z porozumieniem z samorządami z Podkarpacia, też ośrodkami pomocy społecznej, wydajemy żywność osobom potrzebującym. W tamtym roku to było prawie 1000 ton żywności. Jest tam mąka, jest tam miód, jest tam kasza. Są produkty przede wszystkim pierwszej potrzeby żywnościowe, które rzeczywiście w domach się przydają. Jesteśmy jedną z wielu organizacji na Podkarpaciu, którą tą żywność dystrybuują. I tutaj tych miast, miasteczek, gmin na Podkarpaciu jest ponad 40, w których tą pomoc świadczymy.
1: Skoro już mówimy o liczbach, to ile obecnie działa takich oddziałów okręgowych PCK na Podkarpaciu?
0: Oddziałów rejonowych na Podkarpaciu działa 16 i są to oddziały rejonowe w Dębicy, w Jaśle, w Jarosławiu, w Przeworsku, w Strzyżowie, Stalowej Woli, w Uszczykach Dolnych, w Przemyślu. Dlatego i w Łańcucie mamy siedzibę, w Strzyżowie, w Sanoku, dlatego i w Brzozowie jesteśmy, jest ich 16 i cały czas dążymy do tego, żeby w kolejnych miastach reaktywować, bo tak naprawdę w naszej historii było ich o wiele więcej, ale wiadomo, jest z pokolenia na pokolenia się zmieniają, przychodzą nowe, czasem coś tutaj się nie uda, więc sytuacja jest taka, że w tych miejscach, gdzie nie ma tych oddziałów rejonowych, są szkolne koła PCK, jest masa klubów honorowych dawców krwi, w których zrzeszają się przede wszystkim honorowi dawcy krwi, sympatycy, którzy sobie wspólnie organizują różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, wyjazdy wspólne na oddawanie krwi, więc jest tych oddziałów na całym Podkarpaciu sporo.
1: Czyli tak, na Podkarpaciu mamy 16 oddziałów rejonowych, a w których miastach są właśnie takie białe plamy, jeśli chodzi o te oddziały PCK? Gdzie was nie ma, a gdzie moglibyście i chcielibyście być?
0: Na przykład chcielibyśmy być i prowadzimy rozmowy w Misku, żeby w tym mieście był oddział rejonowy, a jak nie oddział, to przynajmniej jakaś filia ludzi, którzy tam by nam chcieli ideę krzewić czerwonokrzyskie, gdzie z tamtych stron właśnie Nisko, Stalowa Wola, mamy członków Podkarpackiej Grupy Humanitarnej, która jest w dyspozycji Podkarpackiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek jakiegoś tam zagrożenia, żywiołu, czy gdzieś potrzeby wyjazdu na pomoc lokalnej społeczności ramię w ramię z ochotniczymi strażami pożarnymi. Jesteśmy w stanie postawić namioty, w których możemy wydawać żywność, czy ogrzewać osoby, które by potrzebowały tego ogrzewania, czy nawet zrobić tam zaplecze takie techniczne, sanitarne do zabezpieczenia tych pierwszej pomocy tym osobom, czy tam uporządkowania terenu po danym żywiole. Więc tutaj w tym mieście Nisku, na przykład w Robczycach, też myślimy, w Leżańsku jest miejsce, gdzie też są i działacze, którzy by chcieli działać i chcieliby tutaj reaktywować oddział rejonowy. Także jest sporo takich miejsc, gdzie rzeczywiście w przyszłości będziemy chcieli tam te nasze oddziały rejonowe stworzyć na nowo za przyczyną tych działaczy, którzy tam są, a przede wszystkim są to osoby, które całe życie poświęcają na ideę honorowego krwiodawstwa, bo tych honorowych dawców krwi na Podkarpaciu jest bardzo dużo i to Podkarpacie rzeczywiście słynie z tego, że na przykład jak w innych województwach krwi brakuje, to Podkarpacie zawsze pomoże i rzeczywiście powstają te deficyty tak na wakacjach, ale jesteśmy naprawdę zorganizowaną rzeszą, armią dobrych ludzi z dobrą krwią, z dobrymi sercami i ideami, gdzie niesiemy pomoc tą krwią. Do tego oczywiście rozwijamy swoją działalność, gdzie tylko możemy, wspieramy w miarę możliwości te miejsca na Podkarpaciu, gdzie chcą się tworzyć, czy to kluby honorowych dawców krwi, czy to koła Polskiego Czerwonego Krzyża i myślę, że będzie ich coraz więcej.
1: Czyli jednym słowem chcecie być we wszystkich powiatach naszego regionu. A co z takimi osobami, które właśnie chciałyby dołączyć do struktur Polskiego Czerwonego Krzyża jako wolontariusze? Jak mogą to zrobić?
0: Mamy wspólny system wolontariatu. Każda osoba, która by chciała zostać wolontariuszem Polskiego Czerwonego Krzyża, tak jak mówiłem, wystarczy, że się zgłosi do tych oddziałów, które istnieją w tych miastach, o których wcześniej mówiłem, czy to Rzeszów, czy to Krosno, Jasło, Stalowa Wola, Przemyśl, złoży taką deklarację i przystąpi do naszej grupy wolontariuszy. Wtedy już w tej deklaracji jest ujęte ubezpieczenie. Są te podstawowe zasady, zachowane przeszkolenie BHP i idziemy wtedy do wspólnych działań, czy to pomocowych gdzieś w terenie, czy to zbiórki, czy inne akcje, które służą drugiemu człowiekowi.
1: No właśnie, jakie formy wsparcia są dziś najczęściej udzielane mieszkańcom Podkarpacia?
0: Najczęstsze formy wsparcia, tak jak już powiedziałem, ze strony Polskiego Czerwonego Krzyża to jest dzielenie się cząstką siebie, honorowe krwiodawstwo. Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża, które idą do osób chorych w domach.
1: Czyli opieka domowa.
0: Opieka domowa, usługi opiekuńcze nad chorym w domu, wydawanie żywności osobom potrzebującym na całym praktycznie Podkarpaciu, kursy pierwszej pomocy, zabezpieczenie medyczne, mamy grupę ratowników z Przemyśla i tutaj oni dzielnie pomagają i zabezpieczają różnego rodzaju imprezy masowe na całym Podkarpaciu. Także no, tutaj jest bardzo dużo tych działań, które wychodzą na zewnątrz od nas i pomagamy.
1: Czy są jakieś projekty albo inicjatywy, z których jest Pan szczególnie dumny?
0: To są Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które organizujemy raz w roku i one przede wszystkim na poziomie jednostek podstawowych, czyli szkół średnich z Podkarpacia. Są eliminacje w okręgach ze szkół, z ratownictwa, z udzielania pierwszej pomocy i później z tych rejonów przyjeżdżają do nas na eliminacje wojewódzkie i rywalizują w tych zawodach, w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, gdzie uczymy się tego codziennego takiego bycia z trudnymi sytuacjami, gdzie jest sytuacja, kiedy ktoś w wypadku zostanie zraniony, czy dozna jakiegoś urazu, czy nie daj Boże akcja serca zostanie zatrzymana, trzeba przeprowadzić reanimację, więc takie mistrzostwa już realizujemy ponad 20 lat i później najlepsza drużyna z Podkarpacia jedzie na mistrzostwa ogólnopolskie Polskiego Czerwonego Krzyża i rzeczywiście jest to taka integracja z nauką młodego pokolenia udzielania tej pierwszej pomocy, bo ja zawsze mówię, że tą pierwszą pomoc trzeba umieć i trzeba powtarzać jak pacierz rzeczywiście, bo cały czas nam się zapomina w tych sytuacjach stresogennych, gdzie w tej trudnej sytuacji spotykamy się, czy na drodze z wypadkiem, czy na chodniku, czy w domu coś się wydarzy, bo wiadomo, cały czas różne są wypadki. No już ten najmłodszy człowiek, ten nasz obywatel, od przedszkola, przez szkołę podstawową, średnią nabywa te umiejętności i naprawdę umie się później zachować w tych trudnych sytuacjach, a tych trudnych sytuacji i wypadków nam nie brakuje w życiu codziennym.
1: Skoro już mówimy o tej pomocy w takich sytuacjach kryzysowych, to wiem, że PCK od lat reaguje właśnie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka natychmiastowa pomoc. Powodzie, pożary, inne kryzysy. Jak wygląda organizacja takich działań pomocowych?
0: No, my jako Polski Czerwony Krzyż mamy magazyn interwencyjny, w którym mamy różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne na wypadek różnych kataklizmów. Mamy namioty, agregaty prądotwórcze. Na przykład był taki kryzys w tamtym roku, gdzie w listopadzie były ogromne opady śniegu, gdzie niektórzy mieszkańcy powiatu, czy to Krośnieńskiego, czy Szczyrowskiego, byli odcięci od prądu przez wiele dni, tygodni. I to myśmy jako Polski Czerwony Krzyż, grupa humanitarna z magazynu naszego interwencyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża i wyszli do tych obywateli. Pożyczaliśmy im te agregaty prądotwórcze, które niejednokrotnie podtrzymywały różnego rodzaju urządzenia ratujące, podtrzymujące życie, więc to są takie sytuacje, kiedy my właśnie jesteśmy do takiego reagowania wspólnie z innymi służbami i wspólnie na tych sytuacjach jesteśmy i działamy, więc to właśnie tak to działa. Wracając do pomocy takiej międzynarodowej, ale tak przede wszystkim skierowanej do Polaków na Ukrainie. Mamy magazyn w Przeworsku, z którego kilka razy w miesiącu realizujemy transporty na Ukrainę do polskich dzieci, do zaprzyjaźnionych sióstr, które działają na terenie Ukrainy, tutaj w przygranicznych miejscowościach w Wodzie Lwowskim, gdzie różnego rodzaju środki żywnościowe, żywność, paczki, słodycze, chemia jest dostarczana właśnie do tej społeczności, która potrzebuje tej pomocy i realizujemy to już od wielu, wielu lat, tą pomoc. Właśnie ona jest kierowana bezpośrednio z magazynu z Przeworska. Nasi wolontariusze organizują te transporty, konwoje i kilka razy w miesiącu jesteśmy z tą pomocą właśnie na Ukrainie.
1: A jeśli chodzi jeszcze o kolejne takie formy wsparcia, które oferuje Polski Czerwony Krzyż i też również nasz podkarpacki oddział i oddziały rejonowe, to te charakterystyczne właśnie czerwone pojemniki PCK. Jak właśnie dzisiaj funkcjonuje ten program zbiórki tekstyliów i w jaki sposób wspiera właśnie on mieszkańców?
0: I jako Polski Czerwony Krzyż na Podkarpaciu zostaliśmy się jako jedyni w Polsce, realizując ten program tekstyliów, gdzie w 2025 roku nowelizacja ustawy, gdzie trzeba było wyłonić kolejny strumień odpadów, czyli tekstylia. Bardzo dużo tych tekstyliów trafiało złej jakości do naszych pojemników. Myśmy tutaj w porozumieniu z samorządami miasta Rzeszowa, Krosna, Jasła, czy mniejszymi gminami jak Wiśniowa, Frysztak, czy inne miejscowości jak Przeworsk, zrealizowaliśmy ten projekt na zasadzie wspólnej współpracy i pomocy dla samorządu. Polski Czerwony Krzyż pozostał tam z tą działalnością i odbieramy te tekstylia, które później trafiają do osób potrzebujących tej odzieży. I rzeczywiście jesteśmy w prawie 40 samorządach na Podkarpaciu i realizujemy tą pomoc przez te kontenery dla samorządu, dla mieszkańców, gdzie to niejednokrotnie jest sporo tego towaru i staramy się na bieżąco te pojemniki opróżniać i przekazywać te tekstylia osobom potrzebującym, więc ta współpraca naprawdę się nam układa z tymi samorządami, w których jesteśmy.
1: Często się słyszy, że właśnie odzież, która jest właśnie wrzucana do tych pojemników PCK, nie trafia tam, gdzie powinna. Nieraz właśnie słyszałam takie głosy, że takie ubrania właśnie z tych pojemników nie trafiają do potrzebujących, tylko na przykład są sprzedawane do takich second handów, chyba tak się to teraz nazywa. Jak pan się do tego odniesie?
0: Są inne też te firmy, które właśnie tak robią, a my jako Polski Czerwony Krzyż przede wszystkim jesteśmy organizacją non-profit i pomagamy. Część tej odzieży rzeczywiście trafia, ale do Afryki, do osób potrzebujących w tych krajach tej odzieży, czy to dzieci, więc są ci pośrednicy, którym tą odzież przekazujemy. No i za tą symboliczną opłatą, żebyśmy przynajmniej odzyskali koszty tego transportu, paliwa, energii, pracy naszego pracownika, bo jak wiemy, wszystkie te składniki coraz więcej nas kosztują, czyli praca, energia, transport, więc my tutaj jesteśmy na tej zasadzie przede wszystkim pomagania, żeby ta odzież trafiała do osób potrzebujących.
1: Mówiliśmy sobie o takich flagowych inicjatywach Polskiego Czerwonego Krzyża. A czy są takie obszary działalności, o których nasze społeczeństwo może wie zdecydowanie za mało? Czy są takie kampanie, inicjatywy, o których mieszkańcy Podkarpacia mogli jeszcze nie słyszeć, a warto o nich powiedzieć?
0: Myślę, że warto powiedzieć o takich warsztatach, które Polski Czerwony Krzyż w skali całej Polski realizuje i rozpoczął realizację w ostatnim kwartale tamtego roku, ale w tym roku przygotowaliśmy się jeszcze mocniej, jeszcze lepiej, gdzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskaliśmy środki na bezpłatne warsztaty, powszechne warsztaty ochrony ludności, gdzie mamy w planie w skali Polski przeszkolić około 50 tysięcy obywateli, a na Podkarpaciu kilka tysięcy, gdzie kurs z zakresu takiego powszechnych umiejętności zachowania się na wypadek kryzysu, bo dobrze wiemy, że żyjemy w trudnych czasach geopolitycznych i nasi instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża czy Podkarpackiej Grupy Humanitarnej będą prowadzić takie warsztaty dla grup od 15 do 30 osób na całym Podkarpaciu z zakresu właśnie takich zachowań, jak przetrwać w trudnych warunkach. Te kilkadziesiąt godzin czy kilka dni bez prądu, jaką żywność sobie zabezpieczyć, jak tak zwany plecak taki pierwszej pomocy ze sobą mieć i spakować na wypadek, gdybyśmy się musieli ewakuować, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Mieliśmy ostatnio takie manewry ćwiczenia sygnałów alarmowych w całej Polsce. Jak przygotować sobie taką żywność, która będzie mogła być spożyta przez kilkadziesiąt godzin, żeby umieć sobie przygotować, jak w tych właśnie trudnych sytuacjach się zachować. Plus oczywiście zakres kursu będzie obejmował tych powszechnych warsztatów, pierwszą pomoc, jak udzielić pierwszej pomocy na wypadek właśnie tych sytuacji kryzysowych, gdzie osoba będzie potrzebowała tej pomocy. No i rzeczywiście na końcu każdy dostanie od nas certyfikat. I tak jak podkreśliłem, są to bezpłatne warsztaty. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie, plus w oddziałach rejonowych Polskiego Czerwonego Krzyża na Podkarpaciu, plus w oddziale okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża na Jana III Sobieskiego 3 w Rzeszowie. Od września do końca listopada chcemy te wszystkie warsztaty, kursy przeprowadzić. Prowadzimy, realizujemy już od kilku miesięcy, już przeszło rok, taki projekt wspólnie do niezależności i realizujemy go jeszcze do pierwszej połowy przyszłego roku, gdzie pomagamy osobom uchodźcom, pomagamy osobom, które przybyły do Polski na wypadek tego kryzysu wojny i tutaj w tej sytuacji wyprowadzamy osoby z ośrodku zakwaterowania zbiorowego, gdzie te osoby próbujemy aktywizować zawodowo i pomóc im znaleźć mieszkanie, lokal, który sobie też wynajmą. Prowadzimy różnego rodzaju kursy języka polskiego, kurs kosmetyczny, fryzjerki, księgowości.
1: Czyli takie kursy zawodowe.
0: Tak, kursy zawodowe, żeby na tym rynku pracy te osoby mogły się odnaleźć. Dodatkowo udało się w ramach tego projektu Wspólnik do Niezależności finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pozyskać środki na etaty dla 4 osób, które oddelegowaliśmy do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie one pomagają w legalizacji pobytu osób w naszym kraju, więc Polski Czerwony Krzyż szeroko pomaga na tej przestrzeni właśnie osobom, którzy przybyli do naszego kraju na wypadek tej całej wojny i sytuacji geopolitycznej w tej części Europy. Dlatego tutaj jesteśmy otwarci. Gdyby tam jeszcze ktoś potrzebował, mamy osobę u nas w biurze, panią Anię, która chętnie każdej takiej osobie potrzebującej odnaleźć się w tym naszej rzeczywistości polskiej pomoże, żeby to wszystko elegancko przeprocedować, bo wiadomo, procedury są administracyjne, które mogą dużo problemów przysporzyć takim osobom. Przede wszystkim są to matki z dziećmi, które przebywają na terenie naszego kraju.
1: Czyli tak, podsumujmy. Mówiliśmy sobie o takiej pomocy chyba głównie starszym osobom, do których przyjeżdżają siostry PCK. Przed chwileczką mówiliśmy o pomocy uchodźcom, którzy właśnie w naszym kraju szukają nowego startu po takich traumatycznych, dramatycznych zdarzeniach. A co z młodzieżą? Czy w tych wspomnianych przez Pana wcześniej takich kursach pierwszej pomocy mogą brać udział, czy może jakieś inne działania pomocowe albo edukacyjne są kierowane właśnie do nich?
0: Te kursy pierwszej pomocy to rzeczywiście też są dobre dla młodzieży i oni bardzo się w to angażują i chcą się uczyć, chłoną tą wiedzę, ale prowadzimy poprzez szkolne kluby Polskiego Czerwonego Krzyża na całym Podkarpaciu w Polsce olimpiadę o zdrowiu, olimpiadę zdrowia, która rzeczywiście ma na celu edukowanie od młodych lat naszych najmłodszych obywateli w społeczeństwie, żeby dbali o to zdrowie, bo to jest dar największy, jaki posiadamy, to nasze zdrowie, więc mówimy tam o zdrowym stylu życia, o zdrowym żywieniu, owoce, warzywa, o tym, aby na co dzień dbać o te nawyki, które spowodują, że nasze zdrowie będzie długo nam służyło i będziemy zdrowi i szczęśliwi, dlatego tą olimpiadę realizujemy na etapach właśnie tych szkolnych klubów, oddziałów rejonowych, oddziału okręgowego i eliminacje centralne w Warszawie. Dlatego to jest program już wieloletni Polskiego Czerwonego Krzyża Olimpiada o zdrowiu i dbajmy o to zdrowie, bo ono jest największym darem, jaki posiadamy.
1: Już przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, z jakimi mitami na temat Polskiego Czerwonego Krzyża spotyka się Pan najczęściej?
0: No to ja najczęściej spotykam się z tym, że kto tam gdzieś mnie spotka, no to mówią o nas krwiopijcy. Rzeczywiście kojarzą przede wszystkim ludzie Polski Czerwony Krzyż z honorowym krwiodawstwem, że my to zajmujemy się tym i my to robimy, no bo to jest święta prawda. Ale my nie jesteśmy krwiopijcy, tylko my po prostu leczymy, pomagamy własną cząstką siebie, krwią, dajemy drugiemu nadzieję na życie, na zdrowie.
1: Czy w takim razie współpracujecie na przykład z RCK-ka?
0: Tak, tak, oczywiście. To jest ścisła współpraca z Narodowym Centrum Krwi, z regionalnymi centrami krwiodawstwa. Ramię w ramię wspieramy się wzajemnie, promujemy i dziękujemy wzajemnie za współpracę, ale przede wszystkim szanujemy i staramy się dbać o tych właśnie honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Więc no to tak bym to określił pewnie, jeżeli pani takie tu pytanie postawiła, te mity, no to by to tak wyglądało.
1: No i na zakończenie, gdyby miał pan tak jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, po co dzisiejszemu światu Polski Czerwony Krzyż, to jak brzmiałaby pana odpowiedź?
0: Światu Polski Czerwony Krzyż jest bardzo, bardzo potrzebny, ale Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest to organizacja, która niesie pokój i spokój. I dzięki Polskiemu i Światowemu Czerwonemu Krzyżowi możemy zachować tą miłość, dobroć, te zasady humanitaryzmu, poszanowania do istoty ludzkiej. I tak naprawdę to są nasze korzenie ludzkości, które wszystkie skupiają się wokół tego naszego Czerwonego Krzyża, tego znaku rozpoznawalnego na całym świecie, który ma misję, zadanie do wykonania spełnia w tych czasach jeszcze ogromniejszą, jeszcze większą misję, gdzie mamy tyle niepokoi społecznych, gdzie mamy tyle wojen, tyle nienawiści, zazdrości. My musimy siać ziarno miłości.
2: SK Rzeszów.
3: A na koniec zaglądamy jeszcze do kina Zorza w Rzeszowie, bo tam już za niedługo kolejna odsłona Babskiego Wieczoru.
4: Tak, Babski Wieczór też już od kilku lat odbywa się w kinie Zorza, zwykle w ostatni piątek miesiąca. Myślę, że jest to bardzo fajna propozycja zarówno dla pań i dla panów, ponieważ u nas w Babskim Wieczorze mogą również uczestniczyć panowie, bo nie zawsze każda z pań ma ochotę przyjść sama na seans. Zawsze podczas Babskiego Wieczoru przewidujemy różne niespodzianki dla naszych widzów na sali kino. W ogóle przed seansem tradycyjnie odbywa się takie losowanie nagród, ponieważ mamy kilku sponsorów zawsze przed takim wydarzeniem, więc myślę, że warto.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Województwo podkarpackie może pochwalić się zamkami, które nie tylko zachwycają architekturą, ale również kryją w sobie historie związane z wielkimi rodami, wojnami, pożarami i kolejnymi przebudowami. W pierwszej części naszej zamkowej podróży zaglądamy do dwóch wyjątkowych miejsc: renesansowego zamku w Krasiczynie oraz zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, którego historia sięga czasów Kazimierza Wielkiego. O tym, jak zmieniały się oba zamki na przestrzeni wieków, kto miał wpływ na ich obecny wygląd i co dziś możemy w nich zobaczyć, nasz reporter rozmawia ze swoim gościem.
5: Nazywam się Stanisław Polański, jestem przewodnikiem terenowym po województwie podkarpackim i nie tylko, bo troszkę Roztocza, troszkę Świętokrzyskiego, troszkę też województwa małopolskiego, no i przewodnikiem beskidzkim, czyli wtedy już u góry od Pogórza Przemyskiego, Bieszczady, aż po Babią Górę. Także to taki obszar mój formalnie do dyspozycji, to co kiedyś tam na kursach żeśmy kończyli.
6: No, czyli bardzo szeroki obszar, a dzisiaj będziemy rozmawiać o zamkach. Jak słyszymy słowo zamek, no to zazwyczaj kojarzy nam się Malbork i Wawel. Ale czy Podkarpacie ma się czym pochwalić pod tym względem?
5: Tak, tutaj też jest dużo ciekawych rzeczy. Oprócz tego może na początku rozróżnimy, kiedy mówimy zamek, kiedy pałac, bo to też jest taka sprawa. Mury obronne są po pierwsze jakieś tam, czy jakiekolwiek takie konstrukcje, które bronią zamku, jak również ma baszty. Chociaż nie do końca wszystkie, ale jak są baszty, to też już mówi się, że to jest zamek. Chociaż używa się zamiennie, bo na przykład w Łańcucie mamy i zamek, i pałac, ale ma baszty w ten sposób. Już wydaje się, że to tak możemy mówić o tym, że mamy do czynienia właśnie z zamkiem. Natomiast trzeba zaznaczyć, jeśli chodzi o Podkarpacie, mamy szereg tych zamków, które są czynne, gdzie można zwiedzać bardziej lub mniej. Natomiast są też takie miejsca, gdzie były kiedyś zamki. Na przykład Arboretum, jak jesteśmy w Bolestraszycach, tam była takie fortalicjum kiedyś. No dzisiaj o tyle z tego fortalicjum została tylko świątynia, mały kościółek, który tam jest, a oprócz tego zrobiono tam dużą, ciekawą trasę podziemną, właśnie nawiązując do tego dawnego fortalicjum. Czy zamek na przykład na Goleszu, Golesz, taki zamek tam na południu koło Jasła, następny taki zamek. Także po prostu są takie miejsca, gdzie były te zamki, one zniknęły lub nawet nie ma jakichkolwiek tam resztek, ruin i tak dalej. A generalnie właśnie mamy zamki w województwie, które liczą się, można powiedzieć, w skali kraju. Bo trzeba powiedzieć, zamek Krasiczyn, zamek Baranów w Baranowie Sandomierskim, zamek w Łańcucie, to są te, które po prostu są w skali kraju, no, na tym takiej tej ekstralidze, czy na pierwszym miejscu po prostu, bo są ciekawe pod względem architektury, jak również pod względem tego, co można tam zobaczyć. No, zamek w Tarnobrzegu, Tarnowskich, także każdy zamek właściwie jest związany, czy był związany z takimi rodami, znanymi rodami magnackimi po prostu. No, Tarnobrzeg, Tarnowscy, Łańcut,
6: Potoccy, Lubomirscy.
5: Takie, Lubomirscy i Potoccy, tak jest. W Baranowie Sandomierskim różne były rody budowane przez Leszczyńskiego, aż gdzieś tam wojewodę Kujawsko-Brzeskiego, czyli tam na północy Brześć jest i to właśnie stamtąd, on tutaj budował też ten zamek właśnie w tym, w Baranowie. Natomiast ostatni właściciele dolańscy i bardzo często często jak ktoś chodzi, zwiedza zamki, ogląda, to często jest tak, że jeden czy drugi właściciel zaznaczył w bardziej lub mniej znaczący sposób swoje, że tak powiem, panowanie. Podobało mu się coś tam albo nie, albo co druga rzecz, druga przyczyna, to były pożary, które często były. Pożary, czy nawet jakieś takie sprawy wojenne, gdzieś tam na jakiś najazd, napaść i tego typu rzeczy po prostu, które powodowały to, że budowla, cały kompleks został uszkodzony i trzeba było to odnawiać po prostu. Także to są różne czynniki, różne sprawy decydowały o tym, że zamki się zmieniały. Zmieniały się style w architekturze, tak samo po prostu, także to mało jest takich zamków, że one byłyby wybudowane w pewnym okresie i nic więcej nie robiono. To z różnych względów to tak się dzieje. Chociażby na początku XX wieku pojawiły się takie urządzenia jak te telefony na przykład. Początkowo oczywiście to sensacja była jeszcze duża, w Łańcucie tak było na przykład, czy powiem sobie problem ogrzewania pomieszczeń. Także to szereg różnych takich rzeczy, które wpływały na to, żeby zamki po prostu przebudowywać, dostosowywać do aktualnych możliwości. No, zamek na Sobieniu, teraz pięknie, ładnie odnowiony przez jedno z nadleśnictw, przez leśników i też jest ciekawa rzecz. Był kiedyś zamek, potem zniszczony, ale dzisiaj mamy ruiny do oglądania.
6: Okej, to zanim przejdziemy sobie do omówienia konkretnych zamków, w konkretnych powiatach, to zapytam jeszcze pana, ile w ogóle mamy teraz zamków na Podkarpaciu obecnie? Ile się zachowało? Ma pan taką wiedzę? Jaka to jest liczba?
5: Taką no, możemy po prostu policzyć, no bo tak idąc od południa, proszę państwa, te, które zwiedzamy. Sanok?
6: To jest raz.
5: Jest. To, co zwiedzamy po prostu. Sobień też można powiedzieć, bo jest ruiny, ale są, można zwiedzać, można oglądać to, co kiedyś było. Potem mamy Przemyśl, mamy Krasiczyn, mamy Tarnobrzeg, mamy Baranów Sandomierski, mamy Rzeszów. No i jeszcze można mówić też, chociaż to już jest pałac niedaleko Mielca, czyli po prostu pałac Rejów. Czyli to, co można oglądać po prostu.
6: Czyli 8.
5: Tak, gdzieś koło 8-9, jakby jeszcze tam gdzieś jakieś drobniejsze coś zobaczyć. Także nie ma tego za dużo, ale mimo wszystko są takie znaczące po prostu. No bo mówię tak jak Łańcut, czy powiem sobie właśnie Krasiczyn, czy właśnie Baranów. To są ciekawe zamki, gdzie można oglądać i coś tam rzeczywiście ciekawego zobaczyć. Oczywiście jak są zamki, to zwykle jest, dookoła zamku są parki. W parkach różnie jest, są ciekawe, bardzo często są ciekawe rośliny, ciekawe drzewa po prostu też. To już właściciele jakoś tak no, dbali o to, żeby po prostu w tym otoczeniu były ciekawe drzewa, ciekawe rośliny. Także to też jest, trzeba zawsze, mówiąc o zamku, trzeba pomówić, jeszcze jest mówić o parku właśnie, taki zespół parkowy,
6: pałacowo-parkowy,
5: tak jest. Tak. Zamkowo-parkowy.
6: Okej, okay, dobra, to zacznijmy sobie teraz tą wycieczkę naszą od powiatu przemyskiego. Przejdźmy tam i zajrzyjmy do Krasiczyna. Dlaczego właśnie ten zamek jest uznawany za jedną z najpiękniejszych perełek architektury renesansowej w Polsce?
5: No więc proszę państwa, oczywiście zamek w Krasiczynie, jego początek to są XVI wiek, tak przynajmniej historycy mówią, wtedy właścicielem wsi Śliwnica, bo w sumie tam, gdzie dzisiaj jest Krasiczyn, to była w XVI wieku wieś Śliwnica. I tą Śliwnicę, wieś Śliwnicę w drodze małżeństwa nabył, czy stał się właścicielem pan Jakub z Siecina, aż daleko z Kujaw przywędrował tutaj i tutaj ożenił się i właśnie w Wianie otrzymał tę wioskę i tam wtedy właśnie w XVI wieku była takie fortalicjum drewniane i z jakąś tam murowaną bramą, murowaną wieżą, taką w ten sposób. W sumie zamieszkał w ten, że Jakub z Siecina zamieszkał w miejscowości Krasice. Niedaleko, jak jedziemy do Krasiczyna, tylko nie tą drogą taką główną, tylko pojedziemy tą drogą, która jedzie do Przemyśla przez Dynów i dalej tutaj przez Dubiecko, to tam właśnie jedziemy później do Krasiczyna, jest miejscowość Krasice. I tenże właśnie pan zaczął budować tam w tej miejscowości takie małe fortalicjum. Ono już istniało. Basteje były, czyli takie jakby miejsca na jakieś armaty, czy jeszcze inne urządzenia do obrony i po prostu przejął później jego syn, który też już się nazywał Krasicki i po prostu Stanisław Krasicki wtedy po prostu już zaczął budowę tego zamku, początki tego, co mamy teraz po prostu, czyli to fortalicjum drewniane zniknęło, czy w tym miejscu wybudowano i właśnie Stanisław, przepraszam, Marcin, bo później był Stanisław, buduje tą właśnie fortalicję, w tym miejscu mamy to, co dzisiaj mamy, czyli buduje 4 baszty, buduje bramę, wieżę bramną taką, także to jest to, co wtedy powstało. I syn Marcin właśnie budował tak do 1631. Małżeństwo było bezdzietne i w sumie później po nim przejął to jego bratanek, który pochodzi z Dubiecka. Przejął też, ten miał na imię Marcin Konstanty, przejął ten właśnie zamek Krasiczynie na własność, stał się właścicielem. Przy czym właśnie później w okolicy tego zamku, czy obok tego zamku, powstała miejscowość Krasiczyn. Pochodziła nazwa miejscowości od tego, że właśnie z Krasicki, i tu ten, koło tego zamku wybudowano miejscowość, miasteczko Krasiczyn. Dzisiaj też jest miasteczkiem, bo też ma prawa miejskie, także to jest taka tradycja po prostu. Także o tym Marcinie Krasickim warto jeszcze zwrócić uwagę, że on również fundował kościół i klasztor karmelitów w Przemyślu. A będziemy w Przemyślu dzisiaj. Karmelici są tam już w tym miejscu, gdzie kiedyś tam właśnie fundował ich budowlę właśnie Marcin Krasicki. Tam został pochowany po prostu. Jest płyta.
6: I w podziemiach?
5: W podziemiach jest płyta, jak jesteśmy w kościele, zaznaczony Marcinus Krasicki, fundator. Ale jest w podziemiach, tak jest.
6: Okay.
5: No.
6: Okay.
5: Tak, tak. Tam jest ciekawa rzecz w tym kościele, jest ambona w kształcie łodzi. Taka oryginalna sprawa, rzadko spotykana, ale jest to taka ciekawa rzeczywiście rzecz. Karmelici tak dbają o to. To karmelici teraz, obecnie kościół karmelitów jest kościołem garnizonowym w Przemyślu. Są też takie różnego rodzaju aspekty związane z historią Polski, z historią armii. Także to jest, no, ciekawa rzecz. Właśnie fundowana przez tegoż właśnie Marcina Krasickiego. Baszty, jakie do dzisiaj się zachowały, no to mamy basztę boską, basztę papieską, basztę królewską, basztę szlachecką. Czyli to jakby taki obrazuje porządek, jaki powinien być: Bóg, papież, król, szlachta. W ten sposób to ładnie może wytłumaczyć. Przy czym w baszcie boskiej jest bardzo ciekawa, bardzo oryginalna kaplica. Mówią fachowcy, specjaliści od tych spraw, że jest to druga po Wawelu, w sensie wyposażenia. Także bardzo ładna, ciekawa kaplica w baszcie boskiej. Potem baszta papieska, baszta królewska i baszta szlachecka. Także to taka jest ciekawa. Oczywiście historia różnie się działa z tym zamkiem, bo kolejni właściciele potoccy nie bardzo dbali o ten zamek. Potem następni właściciele w końcu 1835 roku kupuje taki zamek zaniedbany i tak dalej, Leon Sapieha, który przywędrował aż z Kodnia. Tam musiał uciekać, tam był zabór rosyjski, miał kłopoty tam ze strony Rosjan i tu kupił tenże właśnie zamek Leon Sapieha. I za Sapiechów właściwie ten zamek zaczął tak być przywracany do tego stanu bardzo długo. To trwało długo, przy czym oczywiście był problem pieniędzy. Leon Sapieha kupił tam jeszcze okoliczne jakieś majątki, wsie, przy czym dodatkowo jeszcze trzeba zaznaczyć, że wybudował w Krasiczynie browar. Dochód był z browaru, wiadomo. Destylarnia spirytusu, też dochód. Warsztat tkacki do tkania jakiegoś tam płótna. Także to po prostu przynosiło dochody, z których potem finansował te właśnie sprawy związane z odbudową, z przywracaniem takiego zamku, tego zamku do takiej, no, dobrego, fajnego takiego układu. Przy czym też ciekawostką jest to, że jeśli chodzi o mury, z jednej strony, z drugiej strony, bo tak troszeczkę i z zewnątrz, i wewnątrz, zastosowano taką technikę z grafitą, gdzie tak położono tynk ciemny, potem jasny, wydrapano jasny i została to, co chcieliśmy. Czyli na przykład, jak jesteśmy na dziedzińcu, mamy poczet królów polskich, mamy cesarzy rzymskich, mamy jeszcze innych takich związanych z historią. Na zewnątrz mamy sceny łowieckie, czyli to wszystko było wtedy. To wszystko łącznie za czasów Sapiechów, kiedy oni to ładnie później odnowili, to było około 7000 metrów kwadratowych. To bardzo dużo.
6: No to sporo.
5: Tak, tak. Przy czym no, obecnie, ponieważ, tak jak mówiliśmy, historia obeszła się w różny sposób. Pierwsza wojna światowa, przede wszystkim druga wojna światowa, kiedy weszli Niemcy, kiedy weszli Rosjanie, zamek wtedy bardzo ucierpiał. Przed wejściem Rosjan tutaj na teren Krasiczyna zaraz płynie San. I rzeczywiście tak to wiemy z historii, że wtedy nastąpił jakby taki czwarty podział, rozbiór Polski, bo do Sanu był Związek Radziecki, czyli na prawym brzegu, po lewej stronie były generalne gubernatorstwo, czyli Niemcy. No i pan Leon Sapieha, przepraszam, już jego następca, ustalili, że po prostu Niemcy pozwolili, że wszystkie cenne rzeczy, biblioteka, gdzie było tam prawie 20 tysięcy woluminów, to była olbrzymia biblioteka w jednym z tam ze skrzydeł tam tego zamku właśnie.
6: To chyba jedna z największych w Galicji tutaj.
5: Była, tak, wydaje się, że tak to było. I po prostu przewieźli do Korytnik, a dużą część przewieźli do Krakowa, do Pałacu Biskupiego, bo tam jeden z Sapiechów, Adam Sapieha, był kardynałem. Także dużą część przewieziono do Krakowa i tutaj. W Korytnikach przez pewien czas byli, ale jednak po prostu to duża część została wieziona. Natomiast co się stało, jak zrobiono tą granicę, to duża część budynków Krasiczyna, czy jeszcze okolicznych wiosek, kiedy ta granica była na sanie, żołnierze radzieccy brali drewno na paleniska, na opalanie z domów, które zostały, ponieważ jak zrobiła się ta granica, to dużą część ludzi wywieziono, wioski wyludniono. Nie było nikogo, w związku z tym w ten sposób było również i w zamku, jak chodzimy, tam są przewodnicy miejscowi, opowiadają właśnie, że różne rzeczy były spalane, niszczone, to co było jeszcze wtedy. W sposób taki bardzo nieelegancki obeszli się z grobami, krypta grobowa pod basztą boską jest krypta grobowa tych Sapiechów niektórych. Też nagrobki były zniszczone albo inne elementy, które tam były, szukano złota czy czegoś tam jeszcze. Także to rzeczywiście po II wojnie światowej było kiepsko. Przy czym zaraz w 1944 roku ówczesne władze upaństwowiły cały zamek, cały majątek Sapiechów i koniec. Na początku, proszę Państwa, tam w tym zamku były takie różne instytucje, natomiast od 1955 roku było technikum leśne. Jeszcze jest tablica, która tam mówi o tym, że od 1955 roku było technikum leśne, później przeniesione do Leska. U nas w Lesku jest to technikum leśne, ale tam właśnie było technikum leśne. Tam między innymi był uczniem tegoż technikum generał Kwiatkowski, który zginął pod Smoleńskiem. To właśnie tam był uczniem tegoż technikum leśnego. Ostatecznie, proszę Państwa, jak już technikum się wyprowadziło, to przejęło to FSO, czyli Fabryka Samochodów Osobowych z Warszawy. Przez 10 lat oni tam dawali pieniądze na jakieś tam odnowienia, na różnego rodzaju prace restauracyjne. Przede wszystkim był to formalnie ośrodek wypoczynkowy dla pracowników FSO. Po 10 latach jednak zrzekli się, zresztą FSO chyba już tak przestało istnieć tak w dużej mierze. I co się stało? Przejęła to Agencja Rozwoju Przemysłu i tak jest do dzisiaj. Agencja Rozwoju Przemysłu zarządza tym. Przede wszystkim jest hotel. Tam w tej części, gdzie można, bo nie wszystkie skrzydła są do zamieszkania przeznaczone, bo nie ma pomieszczeń po pierwsze, a po drugie jest też jedna z tych skrzydeł, jest po prostu taką kurtyną, tylko ścianą, nic więcej po prostu. Oczywiście bardzo ładne są attyki na każdej tej baszcie, wyjątkiem baszty boskiej, bo tam jest taki hełm. Także to jest inaczej. Na tych pozostałych są bardzo ładne attyki. Tak samo również na tych właśnie ścianach bocznych też są attyki bardzo ciekawie zrobione. Także to aktualnie zwiedzamy. To, co można jeszcze tam pokazywać, to pokazują. Bardzo mało zabytków jest takich cennych. Po prostu, jeśli są, to są gdzieś tak albo wykupione, albo wypożyczone, ponieważ wszystko praktycznie zniknęło po II wojnie światowej. Stąd jest taki stan, jaki jest, ale warto po prostu być i tam oglądać to. Wychodzi się również na tą wieżę bramną i ogląda się z góry, że tak powiem, ten właśnie cały kompleks, cały zamek i okolice Krasiczyna, Dolinę Sanu. Także to taka sprawa jest właśnie z zamkiem w Krasiczynie. Czyli przede wszystkim Sapiechowie przysłuszyli się do tego, to co teraz mamy. Potem oczywiście obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu dba o to, żeby jednak coś się działo. No i jeśli chodzi o otoczenie, park, bardzo ciekawy, bo niektórzy twierdzą, że są drzewa, które miał posadzić jeszcze Zygmunt III Waza, kiedy w 1608 roku jeszcze zaprosił go tutaj Krasicki do swojej posiadłości. Wtedy to już tak troszeczkę było bardzo bogato wyposażone i tak dalej. Natomiast Sapiechowie mieli taką tradycję. Jak się urodził syn, sadzono dęby. Jak się urodziła córka, sadzono lipy.
6: Tak,
5: i pod
6: słyszałem.
5: Każdym takim drzewem są tabliczki, które mówią, tutaj urodzi się na przykład, jest dąb potężny, duży rzeczywiście, urodzi się kardynał Adam Sapieha. Także to jest taka ciekawostka. Chociaż tam taką ciekawostką jest, kardynał Adam Sapieha urodził się później jak inny członek jego rodziny, a ten dąb jakoś jego urósł bardziej. Być może teren jakoś tak sprzyjał, ale w każdym razie obydwa są bardzo podobne. No. Jest szereg takich ciekawych drzew oryginalnych, bo na przykład jest korkowiec amurski. To kiedyś był ogrodzony, bo tam ludzie przychodzili, to tak skubali tą jego korę, żeby zobaczyć, to jest rzeczywiście korek jakiś czy nie. No teraz już nie ma tego rdzenia, ludzie widocznie przestali to robić. Jest bardzo ładny też taka roślinka, czyli ginkgo biloba, czyli po prostu...
6: Miłożąb?
5: No, miłożąb dwuklapowy. No właśnie, tak jest, tak jest. No ciekawa roślinka z tego względu, to jest drzewo, że po pierwsze jest okaz męski i żeński, czyli jest pan i pani. W parkach rosną tylko panowie, ponieważ panie, kiedy mają owoce, jak jesteśmy koło, to tak jakbyśmy weszli do jakiejś stajni do obory. Taki zapach tych jest nasion, tych owoców. Okay. Dlatego właśnie w tych parkach są tylko wyłącznie panowie. No, ciekawa roślinka, dlatego że są jeszcze jedne takie roślinka, druga też jest dwupłciowa, że tak powiem. Czyli mamy cis tak samo jest. Egzemplarz męski i egzemplarz żeński. Jak są jagódki, takie podobne do czerwonej porzeczki, to są panie cisowe. A jak nie ma jagódek, to jest pan cis. Czyli też to takie przyrodnicza ciekawostka. I tam właśnie ten miłożąb dwuklapowy jest, rośnie tam i jest otoczony taką barierką. No mówią, że jak się obejdzie trzy razy i pomyśli się o jakimś jedno życzenie, jedno, nie więcej, żeby nie być za bardzo chytry, to spełni się. No ale okay, trzeba zapytać.
6: Czyli tak, jakaś legenda jest.
5: Tutaj. Jest legenda,
6: bo tak. Miałem właśnie zapytać o te legendy związane z Zamkiem Krasiczyni albo jakieś opowieści.
5: Jeszcze jest taka druga związana z Zamkiem Krasiczynie, taka legenda, że jedna z panien krasickich gdzieś tam została, były plany wydania jej za mąż za osobę, której nie kochała, czy powiedzmy, której nie życzyła sobie i po prostu zamiast wyjścia za mąż takiego małżeństwa aranżowanego, skoczyła gdzieś tam z wieży i podobno ta bielica, tak się nazywa, ukazuje się w lipcowe noce. Można ją zobaczyć w piękne lipcowe noce, takie przy księżycu, przy ładnej pogodzie. To taka bielica tam właśnie ma się pokazywać. Podobno w niektóre dni można ją nawet zobaczyć.
6: No. To fajna ciekawostka. No dobrze, czas nas goni, więc musimy lecieć dalej. Kilkanaście kilometrów dalej mamy Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Jaką rolę odgrywał w historii miasta?
5: W Przemyślu wszyscy mówią, ludzie i wszyscy historycy mówią, że jest to Zamek Kazimierzowski.
6: Tak.
5: Zamek Kazimierzowski budowany w 1340 roku, czyli tak gdzieś zaraz na początku, kiedy Kazimierz Wielki zdecydował, że te tereny na wschód od Wisłoka, czy dalej tam jeszcze, będą należeć do Polski, do Królestwa Polskiego. I wtedy to Fundacja Kazimierza Wielkiego była, jeśli chodzi o ten zamek w Przemyślu. Także to jest początek tego właśnie zamku. Przy czym to taka ciekawostka, Przemyśl sam jest jednym z najstarszych miast w Polsce, ponieważ jest dokument, który w 981 mówi o 981 roku, że wtedy książę kijowski Włodzimierz najechał na Lachów, czyli Polaków, jak nazywali Rusini, bo wtedy trzeba określać, mówić o tych ludziach, którzy tam mieszkali dalej na wschód, Rusini, a nie Ukraińcy. Ukraińcy to jest zupełnie określenie, pojawiło się w XIX wieku dopiero.
6: To Ruś Kijowska,
5: tak? Ruś Kijowska, Ruś Halicka, tamte, w zależności od tego, jak to było. Był Włodzimierz, rzeczywiście był znanym, bo Włodzimierz razem z swoją babcią ochrzcił Ruś. W 988 roku był chrzest Rusi. Nie 966 jak chrzest Polski, tylko 988 rok. To był chrzest Rusi. Włodzimierz był właśnie tą osobą, która ochrzcił Ruś, czyli przyjął chrzest, ale nie przyjął chrzest z zachodu Europy, nazwijmy powiedzmy tak krótko, tylko właśnie tam ze wschodu. I wtedy właśnie, w tym 981 roku, Włodzimierz najechał na Laków i zajął ich grody. Wymieniłem Przemyśl, Czerwień, stąd grody czerwieńskie. Czerwień to jest miejscowość w gminie Tyszowce w województwie lubelskim. Tylko nazywa się Czerwno, a nie Czerwień, tylko właśnie Czerwno. W każdym razie to jest ten dawny Czerwień, od którego nazwa grody czerwieńskie. Też mówi się o Szczebrzeszynie, że do tych grodów należał po prostu, także to te szereg tych miasteczek, miejscowości, przepraszam, to właśnie były te grody czerwieńskie i zajął i grody czerwieńskie. Czyli grody czerwieńskie wtedy należały w 981 roku do Polski Piastów. Wtedy tak by trzeba powiedzieć po prostu. Także to tak sytuacja wygląda. Po pożarze W 1498 roku był pożar, zresztą te pożary bardzo często wybuchały z różnych względów. To zamek odbudowano w 1514-1542, czyli prawie 20-30 lat w stylu renesansu, a budowniczym głównym był Piotr Kmita. Taki człowiek z rodu Kmitów, pochodził tam gdzieś z Wiśnicza, bo tam w Wiśniczu na zamku Kmitowie rządzili, stamtąd się wywodzili i wtedy Piotr Kmita wybudował go w stylu takim renesansu, jak to było. Potem jeszcze, proszę Państwa, mówiliśmy o tym Marcinie Krasickim z Krasiczyna. On był starostą przemyskim i też przebudował go na taki zamek z czterema basztami, troszkę podobnie jak i u siebie w Krasiczynie. Budował to długo, bo tak jest 612-630, bo zmarł w 1631 roku Marcin Krasicki, ale właśnie przeznaczył dużo pieniędzy, dużo czasu, żeby wybudować taki zamek w kształcie czworobocznego założenia z czterema basztami, tak podobnie jak u niego. Przy czym wjazd, główny tam wejście, czy wjazd, jest zachowana taka brama gotycka, taka w stylu gotyckim, czy tak jak to mówią w ten sposób, to co zostało z tego poprzedniego zamku. Także Marcin Krasicki. Potem jeszcze, proszę Państwa, już w XVII wieku, no to wiadomo, w XVII wieku było dużo tych najazdów tatarskich, tureckich od tej strony wschodniej, dlatego kolejny właściciel, czy kolejny starosta może, Michał Karol Rdziwił, wybudował, modernizował przede wszystkim mury obronne, tak właśnie przy zamku, żeby był solidnie broniony. Natomiast taką ciekawostką jest to, że przed rozbiorami ostatnim starostą był też Stanisław August Poniatowski, czyli król Polski. Mhm. Późniejszy król Polski. Tak. On w 1759 przez 3 lata też wykonywał remont zamku, jakby tak restaurował, odnawiał, żeby ten zamek cały był został przywrócony do takiego stanu właściwego. No jak przyszły zabory, to Austriacy bardzo często, tak jak w wielu miastach, robili własne porządki, czyli po prostu kasowali zachodnią część z dwoma basztami, czy zostały dwie baszty i ta część między tymi dwoma basztami, to zostawiono po prostu. I te dwie baszty, które są, jedna z nich ma bardzo ładną attykę, co kiedyś jeszcze tak budowano, tak jest do dzisiaj, zresztą bardzo ładnie się prezentuje, z różnych miejsc można ją oglądać. Zresztą można tam wejść na tą basztę, zobaczyć Przemyśl z góry. Bo w sumie, według tego, co dzisiaj mamy, to jest tak, są te dwie baszty. Między tymi dwoma basztami jest takie pomieszczenie, czyli właściwie siedziba tego takiego towarzystwo dramatyczne imienia Aleksandra Fredry, Fredreum założony. To jest taki teatr amatorski w 1869 roku.
6: Tak, znam panie, bo były u mnie na rozmowie, tak.
5: Oryginalna sprawa rzeczywiście, tak, że to tam ma tą siedzibę, no i jest taka sala teatralna, gdzie są występy po prostu. No.
6: Tak, oni regularnie robią spektakle.
5: Jak wejdziemy na stronę internetową, mamy wykaz aktorów aktualnych,
6: tak,
5: nazwiska, imiona są.
6: Oczywiście.
5: No i jest taka ciekawostka jeszcze, że tam występował Kazimierz Opaliński, to młodzież nie będzie pamiętać, taki aktor był, który grał na przykład w filmie Chłopi. Tak, tam grał Kazimierz Opaliński rolę, aktor wybitny. On tutaj występował właśnie w tym teatrze na początku, jak również tutaj grali ojciec i wujek, czy brat ojca Marka Kondrata. Tadeusz i Józef Kondratowie, a Tadeusz był ojcem Martka Kondrata, tego aktora znanego, który grał, no już ma parę lat teraz, nie będziemy mu wymieniać ile, ale w każdym razie też właśnie ci dwaj bracia Kondratowie też tam właśnie nabierali tych szlifów aktorskich, tam też występowali, w tym właśnie Fredreum. Jest też taka, jak wejdziemy tam już, bo ostatecznie w latach 70., 80., zrekonstruowano pozostałe części murów, czy jakby dobudowano, ogrodzono wszystko i w środku są po prostu zaznaczone fragmenty czy fundamenty 11-wiecznej rotundy palacjum i cerkwi. Bardzo ładnie to widać, czyli jak jest palacjum, to jest tak tutaj pomieszczenie okrągłe, też tam, gdzie był ten pałac i to także to jest tylko na podstawie badań archeologicznych odtworzono zarys, czyli fundamenty są, jak wielkie te budynki były wtedy właśnie w XI wieku. Tak ja mówię, Przemyśl, historyczne miasto i dlatego to tutaj zostało zaznaczone. Także to jeśli chodzi o zamek, czyli po prostu zamek kazimierzowski, tak ładnie nazywany, teraz w tej chwili wykorzystywany jest w dużej części właśnie na te cele artystyczne. Tam można zwiedzać też, są czasem wystawy takie okolicznościowe, albo wchodzić na wieżę, na tą basztę, która jest ładna, taka z daleka się prezentuje, ładną attykę, wyróżnia się, że tak powiem, na tej panoramie po tej stronie Sanu, bo to jest już prawobrzeżna część Sanu, która w czasie II wojny światowej przez pewien czas należała do Związku Radzieckiego, bo po lewej stronie byli Niemcy, a po prawej stronie był Związek Radziecki i mówię, że po 17 września defilowali po jednej stronie Niemcy Sanu, a po drugiej stronie defilowali żołnierze radzieccy i machali do siebie przyjaźnie. Wtedy byli w przyjaźni.
6: Okej, okay. No dzisiaj zamek jest wykorzystywany rzeczywiście, tak jak pan powiedział, do celów kulturalnych, bo jest nawet Centrum Kultury i Nauki zamek. Tam funkcjonuje, więc rzeczywiście bardziej tutaj jest zbudowana ta oferta kulturalna, aczkolwiek zwiedzać też można. No i na przestrzeni lat ten zamek też się zmieniał, wiadomo, no bo tak jak pan powiedział, był pożar jakiś.
5: Też był pożar, był, no i przede wszystkim kolejni właściciele jakoby tak dbali o to, żeby to było tak, jak powinno być. No ostatecznie jednak Austriacy w dużej części, oni się przyczynili do tego, kiedy zburzyli dwie baszty i zbudzili tą część zachodnią. Jedną, także po prostu później dopiero zamek rekonstrukcji w ramach po tych odkryciach archeologicznych zrobiono to, co teraz jest. Czyli po prostu no, różne przypadki są, różne rzeczy decydują o tym, że zamek albo jest w całości, albo się zmienia, albo ulega takiej czy innej odmianie, dlatego że to różne czynniki na to wpływały. Tutaj akurat było to, że przede wszystkim Austriacy tutaj zaznaczyli ten swój pobyt tam i stąd to, co dzisiaj jest, to dużej części

0: się te rezydencje, jakie ciekawostki kryją i co możemy zobaczyć w nich dzisiaj, nasz reporter Tomek Witak rozmawia ze Stanisławem Polańskim, przewodnikiem terenowym po Podkarpaciu.
1: To pozostając jeszcze w powiecie przemyskim, zajrzyjmy jeszcze na chwileczkę do Dubiecka, bo tam też jest obiekt zamkowy. Proszę powiedzieć, co go wyróżnia?
2: No jest obiekt zamkowy w Dubiecku. Dubiecko, takie miasteczko nad Sanem leżące, tak, to jest w powiecie przemyskim, a obecnie, jak mówimy obecnie, to jest obiekt o charakterze hotelowo-muzealnym. Jest również park dość zadbany, wcześniej było inaczej, troszkę teraz jest zadbany już, przynajmniej skoszona trawa, jakieś alejki są, także to jest taka historia. Przy czym historia to jest taka, no nie jest tak jak zamek, to nie zamek kazimierzowski, czy tam w czasów tych XIV czy XV wieku, bo dopiero wzniesiony został w XVI wieku z inicjatywy Stanisława Mateusza Czarnieckiego, tego słynnego diabła łańcuckiego. Tak, z jego inicjatywy, diabeł łańcucki, który wojował ze wszystkimi sąsiadami, napadał na nich i oni mieli z nim do czynienia, coś potem odwrotnie. Tu możemy powiedzieć, że ostatecznie Łukasz Opaliński, starosta leżajski, wojewoda wielkopolski, poznański i proszę państwa i pani Ostrogska, właścicielka Jarosławia, wspólnie, jak zebrali siły, został dopadnięty, jak to mówią, w okolicach Chyrowa Tarnawa, taka jest miejscowość. Tam po prostu gdzieś tam schował się, goniono za nim, ścigano go za jakieś leżące drzewo. Gdyby nie zrobił tego błędu, że podniósł głowę, to pewnie by go wtedy nie złapali. A niestety po prostu podniósł głowę i wtedy jeden z żołnierzy zauważył i już było koniec ze Stanisławem, z tym diabłem łańcuckim. O tym opisuje właśnie prawym i lewym Łoziński, także bardzo ładnie to opisuje i to właśnie w ten sposób przedstawia. Czyli to on wybudował po prostu, ale później oczywiście tak się stało, że po prostu właścicielami został ród Krasickich. Krasicy. Tam urodził się Ignacy Krasicki, poeta, książę poetów, niektórzy mówią, pisał bardzo dużo różnych, że tak powiem, utworów. Pisał jakieś fraszki, pisał bajki, jak również jedno z jego dzieł takich znanych, to proszę państwa Monachomachia, czyli walka mnichów. Niektórzy mówią, że tą walkę mnichów opisywał na podstawie obserwacji Przemyśla, bo w Przemyślu tych klasztorów było bardzo dużo, przynajmniej w tym czasie, czyli w XVIII wieku. A niektórzy mówią, że może i Biecz brał pod uwagę, ale w każdym razie wydaje się, Przemyśl jednak jest takim bardziej prawdopodobny, dlatego że po prostu było tych klasztorów więcej jak w Bieczu. Także przyjmujemy, że właśnie obserwacja życia zakonnego w Przemyślu to właśnie napisał tą Monachomachię. Między innymi był biskupem, trzeba o tym wspomnieć, był biskupem warmińskim i wtedy, kiedy był biskupem, już zabór rosyjski, tam zabór pruski był. On walczył między innymi o to, żeby po prostu w parafiach, w kościołach był używany język polski na nabożeństwach. Chociaż to tam nikt go nie słuchał. Prusacy mieli swoje porządki i koniec, ale on chciał, żeby tak było, sugerował, czy zwraca uwagę, tak powinno być. Zmarł w Berlinie, a pochowany jest w Gnieźnie, w archikatedrze. Tam właśnie spoczywa Ignacy Krasicki. To taka rzecz, może takie ciekawostek związanych z nim. Znaczy później jeszcze, proszę państwa, to ród Krasicki. Przy czym ten budynek, który teraz jest, on nie jest dokładnie tym, gdzie się urodził w tym budynku, bo on został później po tym, jak się narodził, urodził w 1735 roku, to został przebudowany, ale w każdym razie jest przynajmniej to, co jest tam zaznaczone. Mamy piękny dom, który został posadzony z okazji urodzin, około 300 lat będzie miał już. Nazywa się De Vaitis, podobno hrabina Konarska. Hrabini Konarska nazwała go, dała mu takie imię De Vaitis. Być może czytała Rodziewiczówno albo jakieś tam inne powieści i stąd nazwa De Vaitis. Przy czym taka ciekawostka, jak się napiszemy w internecie De Vaitis dąb, to tych dębów De Vaitis jest w kilku miejscach w Polsce są. Między innymi trzeba zaznaczyć, że to jest tutaj piękny dom, ładnie się trzyma. Jest to pomnik przyrody. No i obok jest takie popiersie Ignacego, biskupa Ignacego Krasickiego, ufundowane z okazji przez rodzinę jego po prostu. Także to w ten sposób. Dzisiaj to jest rzeczywiście zespół hotelowo-zamkowy, gdzie można przyjść i pomieszkać i zobaczyć to otoczenie, zobaczyć San. Natomiast może taka, też taka ciekawostka, no na przykład w tych swoich fraszkach napisał o przywarach. I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się z przywar nie z osób natrząsa. I żart dowcipną przyprawiony sztuką, zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa. To jest właśnie jego takie tam niektóre historie. Albo na przykład, szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych. Śmiej

0: mi się z głupich, choćby i przewielebnych. Czyli troszkę tutaj wymienił swoich, że tak powiem, braci. Albo to prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. To jest,
1: to jest
0: właśnie
1: znane,
0: powiedzenie.
1: Znane.
0: Tak jest. Nie wszystko złoto, co się świeci z góry, ani ten śmiały, co się zwierzchnie stroży, przepraszam. Albo na przykład napisał to, przynajmniej w szkole, kiedy ja byłem w szkole, to mieliśmy hymn do miłości ojczyzny. To był taki jego dzieło, czyli to była taka poezja patriotyczna. Zapoczątkował coś takiego. Hymn Święta Miłości Kochanej Ojczyzny.
1: To też
0: czują cię tylko właśnie, tak. Bo teraz podobno już tamtego nie ma. No nie wiem właśnie jak jest, ale w każdym razie jest coś takiego. Tego właśnie pięknie nas uczono.
1: Ja się chyba tego na pamięć uczyłem.
0: Tak. Tak to było, ja też tak samo na pamięć czyliśmy. Pani od Polskiego Poloniska dbała o to. Zresztą bardzo ładnie napisany po prostu i to był taki początek, zaznaczenie takiej poezji patriotycznej. To jest bardzo ważna sprawa. Natomiast w tej Monachomachii napisał może taką jakby interpretację, bo proszę ten fragment. Wdzięczna miłości kochanej szklanicy. Czuje cię każdy i słaby i zdrowy. Dla ciebie znośna duszność i ból głowy. Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknicę. W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy. Byle cię można znaleźć, byle kupić. Nie żal skosztować, nie żal się i upić. To tak właśnie w tej Monachomachii też napisał to właśnie. Tak, tu był hymn do miłości ojczyzny. A tu może być, ja nie wiem, hymn do jakichś takich przywar, jakichś ludzkich, którzy nadużywają tego alkoholu. Ale to było w Monachomachium. Także to właśnie Dubiecko. Dubiecko, bardzo fajne miejsce związane z Ignacym Krasickim, bo tak to już więcej właściwie nie ma nic u nas na terenie z nim związanych rzeczy.
1: Okej, no to teraz z Dubiecka przenosimy się do Łańcuta. Łańcut to chyba jedna z takich najbardziej rozpoznawalnych rezydencji, zamków na Podkarpaciu. Co decyduje o jego wyjątkowości? O wyjątkowości tego zamku.
0: Zamek w Łańcucie, czyli tak króciutko w XIV wieku, takie centrum w Łańcucie to nie było tam, gdzie dzisiaj jest zamek, tylko to była Łysa Góra koło kościoła, pobliżu kościoła. Tak. Tam było to centrum. Między innymi Pilecki, właściciel ówczesny Łańcuta i jego córka Elżbieta z Pileckiej-Granowska, to była żona, trzecia żona Jagiełły. To właśnie było to w tej części Łysa Góra, takie miejsce jest w Łańcucie, gdzie właściwie chciano zrobić jakieś odkrycia archeologiczne. Na razie z jakich względów tego nie zrobiono, żeby sprawdzić, jak wyglądało to fortalicjum, to jakiś tam zamek, czy jakby tam określić. I proszę Państwa, kiedy właścicielem był tenże właśnie Stanisław Stadnicki, ten diabeł łańcucki słynny, tego za ówczesnego Łańcuta, Stanisław Lubomirski, wywodzący się z Wiśnicza, stał się jakby opiekunem prawnym jego synów, którzy też tam mieli tendencję do takiego zbojowania, ale jakoś tak opiekował się, że ten Łańcut po prostu odkupił od nich, czy w taki czy inny sposób. W każdym razie Stanisław Lubomirski stał się właścicielem tegoż właśnie miejsca, gdzie wcześniej właścicielem był ten Stanisław Stadnicki, bo już tam było jakieś pomieszczenie. I Stanisław Lubomirski wybudował 1641, taka jest data tam, wybudował wtedy ten właśnie zamek w Łańcucie. To jest początek tego miejsca, gdzie jesteśmy. Czyli byli Lubomirscy, a potem małżeństwo Potockiego i zaczyna się ród Potockich. Potoccy, później było ustanowione takie ordynacja łańcucka, bardzo ważna. Było 4 ordynatów, 3 z nich mieli na imię Alfred, jeden to był Roman, czyli Alfred I, Alfred II, Roman i Alfred III, ten, który z Łańcuta wyjechał wagonami, wywiózł dużo różnych rzeczy, bo już wiedział, co się dzieje według niego i po prostu wyjechał. Potoccy w sumie, szczególnie Roman Potocki, spowodował to, że to, co dziś oglądamy, to jest dużo jego dzieło, jego sugestie, jego nadzór i tak dalej, i jego żony Elżbiety. Zresztą jak jesteśmy gdzieś tam w Łańcucie, widać epę Elżbieta Potocka, Roman Potocki, często tam jest, pochodziła z Radziwiłłów ta właśnie pani Elżbieta i on prowadził na zamku bardzo dużo, bo na przykład prowadził jakieś centralne ogrzewanie, prowadził prąd, miał już tam gdzieś jakoś był robiony, telefony, jak w tych majątkach gdzieś tam polowali, nagle wiedzą wszystko, się dziwili, a skąd to wiedzieli, że tutaj przyjechaliśmy, a już wszystko wiedzą, no bo jakiś tam telefon sobie już zrobił, takie nowości zupełnie wprowadzał właśnie właśnie Elżbieta i Romy Potocy. To, co oni robili, pływali, to dzisiaj właśnie mamy, to możemy oglądać, to, co możemy chodzić i zwiedzać. Czyli jest to taka rezydencja magnacka, dookoła jest park, ponad 30 hektarów, przy czym, no już tak się mówi, by ktoś kiedyś tam szedł, to jest park wewnętrzny, gdzie trzeba kupić bilet, i park zewnętrzny, gdzie nie ma biletów. Park wewnętrzny to jest tam, gdzie jest, już przejdziemy koło tego zamku i wchodzimy do środka, oglądamy tam
1: między innymi
0: ogród różany, ogród włoski, to już jest w parku tym właśnie wewnętrznym. Taka ciekawostka, w 1996 roku był zjazd prezydentów Polski i Europy. Właściwie prezydent Czech, Słowacji, Włoch, Węgier, Austrii, Polski, oczywiście Ukrainy, Litwy, także oni wtedy tutaj się spotkali i posadzono tam niedaleko tego ogrodu włoskiego, każdy z nich posadził jakieś drzewo. Były kiedyś jeszcze tabliczki, pokazywały, kto posadził to drzewo. No, później zniknęły te tabliczki, także wiadomo tylko, że coś takiego było. Był ten właśnie zjazd prezydentów w Łańcucie. No i to jest jedna z najlepiej zachowanych takich rezydencji magnackich. Stąd po prostu jest dużo wycieczek, warto oglądać, przy czym w tej chwili jest już kilka możliwości zwiedzania tego, bo takie najprostsze to chodzimy po pomieszczeniach, po tych takich typowych, najczęściej spotykanych, ale jakieś dodatkowe, drugie piętro, czy jakieś ostatnio nawet są zrobione takie pomieszczenia związane z tym, z łazienkami i tak dalej, także cały czas coś się dzieje, ale w każdym razie jest to rezydencja, którą warto oglądać, bo jest dużo takich środków w pałacu, mamy i obrazy, i wyposażenie, i komnaty, które coś tam nam mówią o tym, jak to wyglądało. No i nie został zniszczony w czasie II wojny światowej.
1: Tak, bo się zachował w całości właśnie.
0: Zachował się w całości, nie trzeba było nic tam przebudowywać. Podobno było tak, że jak przyszły wojska radzieckie, to znalazła się taka tabliczka, zabytek kultury polskiej i tak dalej. W tym momencie jakoś tak to zostało zrobione, że
1: nie
0: wolno. Jest i już, tak jest. No. Także to w ten sposób. Oczywiście dużo wywiózł ten pan ostatni, Alfred Potocki, wagonami do Szwajcarii czy gdzieś na zachód Europy. Ale w każdym razie to, co teraz oglądamy, to jest rzeczywiście duża rzecz i warto po prostu to przyjechać i zobaczyć. Też jest taka ciekawostka związana, jak oglądamy, tam jest taka rzeźba młodego Henryka Lubomirskiego, 18-letniego chłopaka, który księżna marszałkowa Lubomirska ufundowała tą rzeźbę, to jest raz, a oprócz tego to nie był jej syn, tylko to był syn Józefa Lubomirskiego, który był kasztelanem, wojewodą kijowskim. Stamtąd on miał dzieci i właśnie pani marszałkowa pojechała, zabrała go do siebie i już adoptowała go, powiedzmy sobie tak, używając tego języka współczesnego, i jemu później ufundowała, jak ożenił się, fundowała majątek Przeworsku. Był założycielem gałęzi lubomirskich przeworskich. Henryk Lubomirski to właśnie ten pan, który tam oglądamy. A taka ciekawostka, że właściwie do tego, że ten chłopak się narodził, mógł się przyczynić Tadeusz Kościuszko. A sprawa sięga aż Sośnicy, to jest miejscowość na Polesiu. Tam już wtedy te tereny należały w XVIII wieku do Litwy. I tam był hetman litewski, Sosnowski, i miał trzy córki. Tadeusz Kościuszko, kiedy skończył szkołę wojskową, nie miał co robić, zatrudnił się jako guwerner tam. Czyli uczył te dziewczyny rysunku, bo on był zdolny też różnych innych przedmiotów. No i między nimi a Ludwiką, jak to mówią, zaiskrzyło. No i kiedy ojciec zobaczył, co się dzieje, powiedział, że nie może być mężem jej córki, bardzo bogatego pana, magnata, jakiś taki szlachetka. Dokładnie to miał powiedzieć ten pan, zresztą nawet Tadeusz Kościuszko uciekł z nią, ale niestety został złapany. No tylko dlatego, że był takim jakimś tam szlachcicem, nie został karany jakąś tam karą chłosty, ale koniec, dziewczynę zabrał, wywiózł do Kijowa, wydał za Józefa Lubomirskiego i stąd właśnie tam się ta dziewczyna znalazła, a miał powiedzieć ten pan hetman, że syno garlice nie dla wróbli, a córki magnackie nie dla drobnych szlachetków. I koniec.
1: Ja nigdy nie zrozumiem tych starych czasów. Kurczę, to jest aranżowanie małżeństw
0: tak
1: i tak
0: jest,
1: dalej.
0: No oczywiście, że tak.
1: To było chore dla mnie, ale dobra, to tak było, nie wszystko prostu, muszę rozumieć.
0: Czyli to takie ciekawostki związane z tym właśnie tutaj Łańcutem. No biblioteka jest piękna w Łańcucie, z tym, że nie wszędzie się chodzi, tam to już jest inaczej.
1: Niektóre rejony są zamknięte dla zwiedzających.
0: Tak. Ale warto, rzeczywiście robi wrażenie zwiedzanie tegoż właśnie zamku Łańcuta. Jeszcze jedno, jeśli chodzi o Romana Potockiego, taka ciekawostka, on był miłośnikiem Kapleja kleje, to są takie te storczyki. Mhm. Czyli on wybudował storczykarnię. Tak. Bo to po II wojnie światowej przekazana dla jakichś tam pegerów, coś tam zniknęła i na początku XXI wieku została odnowiona, restaurowana i dzisiaj to jest. Mówią, że jak były przyjęcia, to zastawy na przykład na przyjęciu gdzieś tam w sali tej balowej czy innej była koloru powiedzmy niebieskiego, to storczyki też były koloru niebieskiego. Jak była jakaś inna barwa, to też przynoszono tak w ten sposób. A jak się zmarło Romanowi Potockiemu, wszystkie storczyki wycięto i rzucono razem do trumny, żeby już pamiętał o tym, że to te kwiaty, które lubił, szczególnie te odmiany katleja, tak się nazywają, jakieś tam te storczyki, jest ich dużo. No i dzisiaj ta storczykarnia jest rzeczywiście już ciekawą rzeczą, bo najlepiej tam iść kiedy? Styczeń, luty, marzec, kiedy na zewnątrz mamy mrozy, a tam mamy roślinki takie, które warto po prostu poglądać. Storczyki są różne, bo są, rosną na ziemi, rosną na drzewie, rosną na kamieniu, także każdy gdzieś tam znajdzie swoje miejsce i tam też są przedstawiane takie te storczyki. Oczywiście jak jesteśmy już w Łańcucie, to jest jeszcze powozownia i jest jeszcze stajnie są. To też jest oddzielnie. W tych budynkach, w jednym z budynków jest też taka składnica ikon. Po II wojnie światowej wiemy, że na Podkarpaciu, szczególnie w Beskid Niskie, Bieszczady, czy poniżej wschodnie tereny naszego województwa, to mieszkali tam Rusini, Ukraińcy, bo to już w ten sposób tak się mówiło, określało tych ludzi, bo takie określenie etnografowie ustalili. To, proszę Państwa, no, opuszczone świątynie. Tam, gdzie przejął je Kościół katolicki, no to zostawały. Natomiast tam, gdzie nie było, nie miał kto przejąć, to były bezpańskie i chodzi o to, że gdyby tego nie zebrano, to wtedy gdzieś by to zniknęło. I właśnie jest tam w Łańcucie, jest jeden z największych zbiorów tych ikon z różnych cerkwi, z różnych świątyń. U nas tutaj z Podkarpacia przede wszystkim, bo drugim takim miejscem jest Sanok jeszcze i Nowy Sącz. Nowy Sącz już tam bardziej te zachodnie tereny, czyli po prostu województwo małopolskie, przede wszystkim Łemkowie. Natomiast tutaj mamy i Łemkowskich, i z świątyń Łemkowskich, Bojkowskich, jak również tu Dolinian i Pogórzan. Także to po prostu tam, gdzie były świątynie te właśnie grekokatolickie cerkwie po prostu najczęściej, albo prawosławne. Także to jest też, to się wyróżnia, to też można pooglądać. Przy czym tak się dzieje, że na przykład jeśli gdzieś tam jakaś cerkiew jest odnowiona, przewrócona do kultu, to już kilka razy się zdarzyło, że oddano, że tak powiem, te ikony tam, gdzie powinny być, bo ikona najbardziej się prezentuje tam, gdzie powinna być, czyli w miejscu, w świątyni, to jest jej miejsce. Tam oczywiście zabezpieczenie jest i to jest o tyle, że jest to, nie zginie to i nie zostanie zniszczone. Także o tym też trzeba pamiętać. Też oczywiście jest park dookoła. Ja lubię zawsze pojechać na początku czerwca, gdzieś koło 10 czerwca, kiedy w jednym miejscu jest rośnie tulipanowiec amerykański. Pięknie kwitnie, czyli tulipany są, kwiaty tulipanów są na drzewach po prostu. Także to tak jest. No.
1: To nie wiedziałem.
0: I jak również będąc w Krasiczynie, o właśnie też, jak pominiem, to też idąc od bramy wejściowej w stronę kas, tam gdzie się sprzedaje, kupuje bilety, też jest piękny tulipanowiec amerykański. Piękny, bardzo ładnie kwitnie i trzyma się bardzo ładnie. Także i tutaj też w zamku, w parku łańcuckim, wracając z tych, ze stajni, z powozowni, to zaraz przy bramce jest, pięknie rośnie. Także to też szereg innych drzew jeszcze takich oryginalnych jest, to warto wędrować. Tam ponad 30 hektarów ma ten park, jeśli chodzi o Łańcut, przy czym mamy ten, głównie tam dużą część, to jest ten ogród angielski, taki w stylu angielskim, to dużo jest najwięcej, a potem mamy jeszcze ten ogród różany, mamy ogród włoski, mamy do zobaczenia, to jest takie malutkie rzeczy, nieduże, ale w każdym razie też warto po prostu pooglądać. I dla przyrodników, dla miłośników historii warto oglądać, warto bywać. No i oczywiście trzeba zaznaczyć, że w Łańcucie też odbywają się koncerty w ramach festiwalu muzyki, między innymi w tej sali balowej albo na zewnątrz. Jeśli są warunki dobre, to jest na zewnątrz, jeśli nie, to sala balowa jest właśnie wykorzystana, żeby te koncerty były znani, wykonawcy, znani muzycy, artyści z całego świata praktycznie.
1: Okej, no to mieliśmy powiat przemyski, Krasiczyn, zamek w Przemyślu, mieliśmy Łańcut, mieliśmy też Dubiecko. No to teraz z Łańcuta przenosimy się po sąsiedzku do Rzeszowa, bo tutaj też mamy zamek, chociaż ten zamek jest dzisiaj obecnie wykorzystywany na potrzeby sądu, ale to ma się też w niedalekiej perspektywie też zmienić, słyszałem, bo sąd też ma mieć nową siedzibę, więc porozmawiajmy troszeczkę o tym zamku, jak on się zmieniał na przestrzeni lat, bo
0: zamek
1: pierwotnie on zupełnie inaczej wyglądał, prawda?
0: Tak, zgadza się. No w ogóle Rzeszów, gdzie się zaczął, niedawno w radio którymś tam była taka audycja z historykiem, czy z kimś takim, czy miłośnikiem, czy mieszkańcem Rzeszowa, Rzeszów się zaczął na Staromieściu. Mhm. Bo w 1354 roku, 19 stycznia, prawa miejskie otrzymuje i Rzeszów jest nadany Janowi Pekosławicowi ze Stróżysk, miejscowość dzisiaj w województwie świętokrzyskim, wtedy województwo sandomierskie, i stał się właścicielem tego Rzeszowa, czyli Rzeszów zaczął być miastem prywatnym. Przy czym to, co dzisiaj jest ten rynek, też coś było, ale główna część to było Staromieście. Zresztą na mapach starych jest napisane Rzeszowia Antiqua, czyli Stary Rzeszów. Dlaczego tam? Dlatego, że tak płynie Wisło, płynie Przyrwa, rzeki robiły naturalne miejsce obronne. I tam miało to mieć być ten początek Rzeszowa. Jakiś tam Rzech podobno założył tą swoją osadę, także mamy gród Rzecha. Jeśli chodzi o zamek, to proszę Państwa, no, właścicielami był właśnie ten Rzeszów, miastem prywatnym, tak jak mówię, cały czas, czyli nie było kasztelana, nie było starosty, tylko zawsze rządził ten, który był właścicielem. Na początku Jan Pekosławic, który zaczął się nazywać Rzeszowski, czyli po prostu już XIV wiek zaczęto używać nazwisk i jakieś tam nazwiska w jakiś sposób były tworzone, a ten od Rzeszowa zaczął się nazywać Rzeszowski. Jego synowie, jak wejdziemy w genealogię tego rodu, to jakoś tak się działo, że mieli na imię Jan z jakichś względów. W związku z tym trzeba było tych poszczególnych Janów jakoś tam odróżniać, że ten stąd, ten otrzymał ten majątek, czy ten jakoś tam było wyróżniane. I proszę Państwa, no, jego syn, trzeba zaznaczyć o to, Jan Rzeszowski albo Jan z Rzeszowa, arcybiskup lwowski, tak, udzielał ślubu Władysławowi w Jagielle. To była trzecia żona, którą Jagiełło brał ślub. Sam ją wybrał, wszystkie trzy pozostałe to mu mówili, z kim ma się żenić. Także tu żartując, oczywiście, kogo powinien wziąć na żonę, może czwartą żonę. Miał do wyboru dwie dziewczyny, wybrał jedną. To już było dwie tylko, a tam niektóre to pierwsze, to mówili, ma się ożenić i koniec. Nie żartując oczywiście, tak to wtedy było. I proszę Państwa, udzielał ślubu właśnie w Sanoku. W Sanoku, w kościele po wezwaniu świętego Michała Archanioła, który już nie istnieje, na małym rynku jest zaznaczone, są fundamenty, jak wyglądał ten kościół, po prostu jak był duży. Także to tam właśnie Jan Rzeszowski, czy Jan z Rzeszowa, biskup, arcybiskup lwowski. Wtedy były dwie archidiecezje kościoła rzymskokatolickiego, archidiecezja gnieźnieńska i archidiecezja lwowska. On był tam właśnie we Lwowie. Także to jest ważna postać. I potem jego synowie też byli rzeszowscy, przy czym oczywiście jakoś tam się rozchodziły te gałęzie, bo to wiadomo, że każdy z nich miał, otrzymywał jakiś majątek, gdzieś tam był właścicielem takiej czy innej części, takich czy innych miast. I było tak, że proszę Państwa, ostatni właściciel, Jan Rzeszowski, właściciel w 1585 roku zmarł z rodu rzeszowskich. Potem właścicielem był Piotr Kmita, zwany Ludakiem, ponieważ wrzenił się, że tak powiem, do rodu rzeszowskich. I potem ważną osobą dla Rzeszowa był Mikołaj Spytek-Ligenza, który ożenił się na pewno z wdową po ostatnim rzeszowskim, chociaż niektórzy historycy mówią, że jeszcze wcześniej się ożenił z siostrą ostatniego, ale to nie do końca. Tak to było, a w każdym razie na pewno ożenił się z wdową i po jej śmierci ożenił się z Zofią z Krasińskich, z nią dopiero miał ileś tam dzieci. Na pewno były dwie córki, Pudencjana i Konstancja. Tenże właśnie Mikołaj Spytek-Ligenza w Rzeszowie bardzo dużo wybudował rzeczy, bo właśnie zapoczątkował budowę zamku w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest. Budował to jako Palazzo in Forteza, czyli pałac w fortecy. Mury obronne, a w środku jakaś budowla, która była, czyli tym zamkiem, tak można powiedzieć, ten zamek budowany, czyli pałac w fortecy. Wybudował, proszę Państwa, fundował Bernardynów, to co mamy, sanktuarium. Potem w kościele Farnym ufundował taką galerię rzeźb rodu rzeszowskiego, bo to byli ci, którzy wcześniej przed nim rządzili w Rzeszowie. Wspierają się historycy, kto tam jest w niektórym miejscu, ale w każdym razie to jest o tyle jest cenne, że to jest dzieło albo samego Santi Gucciego, znanego takiego artysty włoskiego, który w Polsce osiadł, miał warsztat między innymi w Pińczowie, gdzieś tam, gdzie pracował, i to albo jego uczniów co najmniej. Czyli po prostu cenna rzecz z tej strony w kościele Farnym, najstarszym kościele Rzeszowa. Tabliczki się pojawiły gdzieś tam 1341. Ten kościół miałby pochodzić z tego czasu po prostu. Także tenże Mikołaj Spytek-Ligenza był właścicielem wielu miejscowości. W dzisiaj w województwie podkarpackim, w województwie małopolskim, bo Biecz na przykład jest wymieniony, potem zmarł w 1638 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Czyli zmarł nie w Rzeszowie, tylko tam, ale jego życzenie było takie, żeby go pochować przed wejściem do kościoła Bernardynów. Czyli tak, żeby wszyscy deptali, że tak powiem, po nim. Tak jak i starosta Wolski w Krakowie, Kamedułów też tam się kazał pochować przy wejściu. Ale no jednak jak kiedyś byliśmy tam, nasz ktoś z ojców Bernardynu opowiadał, to jednak gdzieś tam pod ziemią był pochowany i dzisiaj według różnych takich opisków znajduje się, jak wejdziemy w boczny korytarz, tam na końcu jest taka kapliczka i jest tam takie miejsce. W każdym razie jak zmarł, w testamencie napisał, żeby córka dobudowała zamku i Ligenzowem go nazwała. No bo już zamek on zaczął budować w XVII wieku na początku. 1624 rok taki znaczący jest tutaj dla tych terenów. Potem, ponieważ był napad takich oddziałów pod wodzą Kantymira Murzy. On tutaj pustoszył pola, palił kościoły, palił wsie, brał wiasy i tak dalej. I wtedy już Rzeszowa nie zdobył, bo jednak i Wisłok, i sam zamek się obronił, czyli po prostu już nie było, czyli wtedy wybudowano. I proszę Państwa, no taka rzecz, że ileś dzieci miał, też historycy nie wiedzą do końca. Na pewno zostały dwie, Pudencjana i Konstancja. Pudencjana wyszła za mąż za księcia Ostrogskiego, czyli na Ukrainę, w tamtą stronę, a Konstancja wyszła za mąż za Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z Łańcuta, tak, syna tego właśnie Stanisława. I po prostu w tym momencie Rzeszów, może nie zaraz, ale po jakichś takich decyzjach sądu, Rzeszów stał się własnością właśnie Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, czyli Rzeszów zaczął należeć do rodu Lubomirskich. Stąd mówimy Zamek Lubomirskich w Rzeszowie. Ale proszę Państwa, jak różni byli właściciele, między innymi jak wejdziemy do kościoła Świętego Krzyża, pod względem Świętego Krzyża Popijarskiego na 3 maja, jest takie epitafium Jerzego Ignacego Lubomirskiego. To jest pan, który był synem Hieronima Lubomirskiego, też właściciela Rzeszowa, tego pana, który walczył pod Wiedniem, który jeden z pierwszych wdarł się do tego obozu tureckiego, ten właśnie Hieronim Lubomirski, a Jerzy Ignacy Lubomirski, jego syn, nawet miał ambicje zostać królem Polski, ale jakoś nie udało się, ufundował w Stalowej Woli, przepraszam, dzisiaj w Stalowej Woli, ale wtedy to było Rozwadów, dzielnica Rozwadów i właściwie we wsi Charzewice, już oddzielna wioska, dzisiaj już należy do Stalowej Woli, tam wybudował taki pałac i wybudował klasztor w Rozwadowie, kościół i klasztor kapucynów. Jego życzeniem było, żeby tam miał swoje miejsce, jak już będzie jeszcze żył i tam będzie przebywał, jednak nie zdążył, bo zmarł wcześniej i przez pewien czas trumna była u Bernardynów, kiedy tam skończono, to tam właśnie Jerzy Ignacy jest pochowany i tam on założył taką linię charzewicko-rozwadowską, czy jak tam nazwać, tych Lubomirskich. Ale wracając do nas po prostu, jego synowie tutaj rządzili i jak już przyszły rozbiory, to tak było, że przyjechał tutaj jeden z dowódców, generał Hadik, do tego, do Rzeszowa. Wcześniej był w tym w Pilźnie, no Austriacy oczywiście już po tych rozbiorach wszystkich robili swoje porządki, czyli ustanawiali administrację. Robili tak zwane cyrkuły, czyli tak jakby dzisiaj województwa. No i pierwotnie miał być cyrkuł w Pilźnie, Rzeszów miał należeć do cyrkułu w Pilźnie, ale ten właśnie pan mówił, że tak, no tam jest miasteczko małe, zabytkowe owszem, ale jak w Rzeszowie przyjechał do Rzeszowa, zamek jest, po niemiecku pani go przyjęła, w związku z tym zrobiono wpierw cyrkuł pilzneński z siedzibą w Rzeszowie, ale potem zrobiono cyrkuł rzeszowski, czyli miasto Rzeszów stało się siedzibą takiego no, województwa. I w około 1820-24 Rzeszów przestał być miastem prywatnym, bo ci kolejni potomkowie Lubomirskiego, Jerzego Ignacego mieli dużo długów, w związku z tym Austriacy wykupili i stali się właściwie właścicielami miasta. Austriacy zrobili tutaj sąd, zrobili więzienie. Pod koniec XIX wieku zdecydowano, że trzeba wyburzyć jakby środkowe te wszystkie pomieszczenia, zostawić ściany i dobudować jeszcze do góry ściany. Ale kiedy zobaczono, że te ściany są takie nie bardzo, to wtedy zdecydowano, że burzymy do fundamentu i wybudowano nowy zamek. Czyli właściwie nie wybudowano nowego zamku, wybudowano więzienie i sąd. To, co dzisiaj mamy. Także to jest taka historia, że wtedy to wybudowano.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Kampania wrześniowa na Podkarpaciu to nie tylko starcia zbrojne, ale także dramatyczna opowieść o chaosie pierwszych dni wojny, nalotach, odwrocie wojsk i losach zwykłych mieszkańców. Jak wyglądała obrona regionu? Od działań Armii Karpaty po walki 10. Brygady Kawalerii pułkownika Stanisława Maczek oraz jak wrzesień 1939 roku zapisał się w pamięci Podkarpacia? O tym nasza reporterka Agnieszka Gazdomuła rozmawia z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
4: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przebiegu kampanii wrześniowej na Podkarpaciu. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Dobrze, no to na początek, tak jak to zwykle u mnie bywa, opowiedz nam o takim kontekście historycznym. Jak wyglądała sytuacja na Podkarpaciu tuż przed wybuchem II wojny światowej? Chodzi mi tu zarówno o tę sytuację militarną, jak i no, wśród mieszkańców.
5: Nie da się opowiedzieć o sytuacji dzisiejszego Podkarpacia, które no, w zasadzie w tamtym okresie było takim zlepkiem z jednej strony województwa krakowskiego, a z drugiej strony też lwowskiego. Także nasze dzisiejsze województwo troszkę inaczej się prezentowało. W każdym razie, wracając już do meritum, tereny obecnego Podkarpacia to tak naprawdę tereny centralnego okręgu przemysłowego, a więc jednego z najistotniejszych inwestycyjnie regionów tamtej II RP. W związku z czym no, z pewnością były to niezwykle ważne strategicznie obszary. Pamiętajmy, że też w tamtym okresie, generalnie jeśli mówimy o przemyśle polskim, no to mówimy o zjawisku, które tak naprawdę w tamtym czasie jeszcze może nie raczkowało, ale wciąż się rozwijało. Także z pewnością sytuacja nie tylko Podkarpacia, ale i całej II RP była na pewno trudna, jeśli porównamy tutaj potęgę militarną Niemiec z naszą własną. No, pewnie historyk wojskowości by to opowiedział dokładniej. To, co na co ja mogę zwrócić uwagę, to to, że ten sprzęt, który był wówczas na stanie, który ćwiczył na terenach poligonów województwa lwowskiego czy krakowskiego, no, był już nieco albo przestarzały, albo w większości przypadków jednak odbiegał od ówczesnych standardów bojowych. Dlatego też z pewnością, jeśli tutaj porównujemy sam potencjał militarny, no to niewątpliwie sytuacja Polski była ciężka i również w ziem obecnego Podkarpacia. Natomiast nie da się też mówić o samej sytuacji naszego regionu bez pewnego kontekstu międzynarodowego. Pamiętajmy bowiem, że rok 1939 to tak naprawdę czas, kiedy z jednej strony w kwietniu Niemcy wypowiadają nam pakt o nieagresji, o niestosowaniu przemocy, a z drugiej strony to czas, kiedy podpisaliśmy dwie ważne, także z punktu widzenia naszego mitu narodowego, umowy, to znaczy z Francją i z Wielką Brytanią. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często jest nas przekonanie, że kiedy wojna się zaczęła, sojusznicy nam nie pomogli, że byliśmy porzuceni. Częściowo ma to swoje uzasadnienie, natomiast wiele osób też nie zagląda do umów, które były wówczas podpisane. A co tam było w tych umowach? No w tych umowach było to, że sojusznicy zobowiązali się do wszelkiej możliwej pomocy w tym okresie. Natomiast rok 1939 to czas, kiedy tak naprawdę najmocniej były rozwinięte militarnie państwa totalitarne, agresorzy, prawda? Czyli przede wszystkim tutaj mówimy o III Rzeszy, natomiast Francja, Wielka Brytania, no nawet obserwując statystyki, ustępowała Niemcom w tym okresie, w związku z czym sytuacja była bardzo trudna.
4: Jak w takim razie wyglądały nastroje społeczne latem 1939 roku?
5: W tamtym okresie już w jakiś tam sposób wojna wisiała w powietrzu, prawda? Wielu obywateli polskich, przy czym mówiąc obywatele polscy, mam tu na myśli różne mniejszości, bo pamiętajmy, że w tamtym czasie II RP to było jednak państwo różnorodne, jeśli spojrzymy z punktu widzenia etnicznego, prawda?
4: Takie wielokulturowe.
5: Tak, dokładnie tak. I to, co jest istotne, bo często to jest też pewnym problemem naszej dyskusji, że tak naprawdę w momencie wojny akt mobilizacji mieli dostać też właśnie przedstawiciele tych wszystkich grup, prawda? Czyli nie tylko Polacy, ale również i między innymi Żydzi. Także no, tu na Podkarpaciu to było szczególnie widoczne, bo pamiętajmy, że my jako region pogranicza, no to też byliśmy w dość specyficznej sytuacji też z tego względu, prawda, że z jednej strony nasz region zamieszkiwali Polacy właśnie, ale też i Żydzi, Ukraińcy w znacznej liczbie. Także to też później między innymi się odzwierciedlało w późniejszych wydarzeniach okresu wojennego. Tak jak wspomniałem, ta wojna wisiała w powietrzu, natomiast no, jak się można spodziewać, no, niewiele osób myślało o niej w tamtym okresie, że to nastąpi już, prawda?
4: Przejdźmy sobie teraz do wybuchu II wojny światowej, czyli do 1 września 1939 roku. Co działo się w pierwszych godzinach i dniach września?
5: W świadomości Polaków utkwiła już ta data 1 września, zwłaszcza godzina 4.45, czyli strzały z okrętu Schleswig-Holstein. Natomiast też pamiętajmy, że to, o czym się mówi, to, że wcześniej jeszcze miał zostać zbombardowany między innymi Wieluń, prawda? Czyli na pewno atmosfera, jaka towarzyszyła temu okresowi, właśnie tej dacie, 1 września, no to był generalny chaos, prawda? Bo no tak naprawdę trzeba było wcielić w życie plany militarne, które w tamtym okresie były przygotowane, aczkolwiek jak pokazał sam przebieg polskiego września, no to tak naprawdę te plany nie obejmowały wszystkich elementów, prawda, wszystkich wydarzeń, które w tamtym okresie się rozgrywały. To, co na pewno możemy powiedzieć, to to, że obroną terytorium, na którym my w tym momencie jesteśmy, miała się zająć Armia Karpaty, a później przekształcona w Armię Małopolską. Ja o tym mówię szczególnie ze względu na fakt, że na terenie Rzeszowszczyzny bardzo mocno zapisała się zwłaszcza 10. Brygada Kawalerii, którą dowodził pułkownik Stanisław Maczek. Zresztą myślę, że nasi słuchacze mogą kojarzyć to nazwisko, jeden z takich ważniejszych dowódców akurat tutaj wojsk pancernych w tym przypadku polskich, który później się przedostał na zachód. Natomiast jakie było generalnie zadanie Armii Karpaty? No jednym z takich najistotniejszych było przede wszystkim obrona centralnego okręgu przemysłowego i tych terenów, czyli tutaj łapie się zarówno Stalowa Wola, prawda, jak i Rzeszów. Natomiast już pierwsze chwile wojny, bo oczywiście wspomniałem tutaj o Wieluniu, Schleswig-Holstein, czy już takich typowych z punktu widzenia Polski, o to, o czym mówimy, ale też pamiętajmy, że pierwsze dni września zapisały się też bardzo mocno na terenach dzisiejszej Polski południowo-wschodniej, bo 1 września to przede wszystkim naloty i to naloty na miejsca zarówno strategiczne, jak i te związane przede wszystkim też i cywilami, prawda? U nas akurat takim jednym z pierwszych miejsc, które zostały zbombardowane, to były lotniska. W tym przypadku w Krośnie i w pobliżu Jasła, to była miejscowość Moderówka. Tam łącznie chyba zginęło, jak dobrze pamiętam, 21 osób, to byli podoficerowie akurat, którzy wtedy szkolili się. No i można powiedzieć, że to były takie pierwsze ofiary w regionie. Co jeszcze wspomnieć? Armia Karpaty, jeśli już o niej mówimy, znajdowała się pod dowództwem generała Fabrycego. Ona miała odpowiadać, jak wspomniałem, z jednej strony za osłonę centralnego okręgu przemysłowego, ale też i ogólnie południowej Polski, bo sporo osób pamięta, że oczywiście 1 września, czy generalnie wrzesień, to inwazja Niemiec, to późniejsza jeszcze inwazja też wojsk sowieckich, ale też pamiętajmy, że zagrożenie istniało również od południa, bo na południu Słowacja w tamtym okresie była państwem marionetkowym. Pamiętajmy, po rozbiorze Czechosłowacji czeska została wcielona do Rzeszy, natomiast Republika Słowacka stała się taką marionetką niemiecką. No i wojska słowackie również atakowały nas od południa, co jest też istotne. Oni doszli tam mniej więcej do linii Bukowsko-Baligród-Cisna, czyli już można powiedzieć takie obszary bardziej bieszczackie. To, co należy jeszcze wspomnieć, to taktyka, o której wspomniałem, jeśli chodzi o lotnictwo niemieckie, czyli wojny tak zwanej totalnej, jak wiemy, czyli w tym przypadku atakujemy, atakujemy po prostu wszystko, co się rusza, czyli z jednej strony obiekty, mówimy, wojskowe, dworce, ale też i zwykłe budynki mieszkalne, czy kolumny uchodźców, także widzimy, że to, na czym zależało wtedy Niemcom, to nie tylko złamanie wojska polskiego, ale również i ducha całego narodu, co również odbiło się na tym, jak to wyglądało, prawda, na Podkarpaciu. No, w Rzeszowie między innymi ucierpiały polskie zakłady lotnicze, ucierpiały też magazyny. no, to było dość... miasto tak naprawdę podkarpackie, dzisiejszego Podkarpacia ogarnęła panika. No, wszyscy tłoczyli się przy radioodbiornikach i chcieli tylko dowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. A radio w tamtym okresie też, pamiętajmy, to był jedyny taki łącznik ludzi ze światem.
4: Czyli widzimy, że w tych pierwszych dniach kampanii wrześniowej na Podkarpaciu dominował raczej strach i chaos niż mobilizacja.
5: Tak, no też pamiętajmy, że no, miasta dzisiejszego Podkarpacia nie były obszarem Polski granicznej typowo, tylko bardziej Polski centralnej w tym okresie, jeśli spojrzymy na mapę samą, prawda? Także to była zupełnie inna sytuacja niż obecnie.
4: No tak, bo teraz mamy jakby w głowie obraz i jakby mapę Polski już po wojnie.
5: Zgadza się, dlatego też te pierwsze dni to tak naprawdę były przygotowanie, prawda? Czyli też między innymi fortyfikacja miast na tyle, na ile to było możliwe. No tutaj akurat zawsze lubimy wspominać między innymi Stalową Wolę. No,
4: wtedy jeszcze powstającą Stalową Wolę.
5: Tak, zgadza się, te tereny dzisiejszej Stalowej Woli, tak to nazwijmy, bardziej okolicy Rozwadowa. No to również był obszar, gdzie formowano w miarę możliwości spontaniczne jednostki, bo no, mimo tej wspomnianej przeze mnie Armii Karpaty, to starano się jeszcze formować dodatkowe siły, które mogłyby się zająć stricte obroną miasta. Natomiast wydarzenia rozwijały się, jak wiemy, bardzo szybko, prawda, bo po pierwszym tygodniu września, no to rząd polski tak naprawdę jeszcze może nie ewakuował się do Rumunii, ale opuścił już Warszawę. Także widzimy już pierwsze takie nastroje nie były zbyt pozytywne. Wojska cofały się i tak naprawdę głównym już elementem w pewnym momencie było po prostu powstrzymywanie. Zresztą taki był niemalże od samego początku cel Armii Polski, czyli wytrzymać do momentu, aż przyjdą sojusznicy. A jak wiemy, no sojusznicy byli w tym okresie nieprzygotowani. To była tak zwana dziwna wojna. Dzisiaj się to określa w historiografii, dlatego że to, co mogli Anglicy, Francuzi zrobić, to na przykład rozrzucić ulotki nad niemieckimi miastami, żeby Niemcy się poddali. Także no, generalnie starano się po prostu opóźniać ten marsz niemiecki i co w takim przypadku, jeśli już wspomniałem tą Stalową Wolę, no to należy pamiętać, że miasto upadło mniej więcej, w zasadzie nawet powiedzieć upadło to za dużo powiedziane, dlatego że...
4: No wtedy nie było jeszcze nawet miastem, bo pamiętajmy, że jakby prawa miejskie Stalowa Wola uzyskała w zasadzie już w 1945 roku.
5: Też, ale też kwestia jest tego typu, że wojsko wycofało się z tamtych terenów, jak dobrze pamiętam, chyba 13 bodajże września. Natomiast 14 już wkroczyli tam Niemcy. No, zastali tak naprawdę bardzo dobrze wyposażoną infrastrukturę, tak naprawdę sprzęt do produkcji wojennej, który później rzeczywiście wspomagał ten przemysł niemiecki, zbrojeniowy.
4: Warto dodać, że jakby kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej w Stalowej Woli powstała elektrownia i zakłady południowe, czyli dzisiejsza Huta Stalowa Wola. Więc tutaj mamy takie dwa ośrodki przemysłowe.
5: Tak, zgadza się. Także w takim sytuacji jedyne, co można było robić na tych terenach, to po prostu już też tworzyć jakieś takie zręby komórek, nazwijmy to, konspiracyjnych, prawda, które miały się zająć już taką, powiedzmy, że walką już w takiej, no właśnie, konspiracji, jak już wspomniałem, prawda, także to było mniej więcej 13-14 września, tak naprawdę kilka dni wcześniej, pamiętajmy, rozegrała się jeszcze bitwa o Rzeszów, która też w jakiś sposób, no, może brzmili dość podniośle, no tak naprawdę w ciągu kilkudniowych bombardowań rzeczywiście wojska akurat pułkownika Maczka miały opóźniać ten marsz niemiecki.
4: A wracając jeszcze do Stalowej Woli, czy ona jakoś bardzo wtedy oberwała, że tak to kolokwialnie nazwę? Czy wiemy właśnie, jaka była skala zniszczeń w mieście?
5: Trudne pytanie z tego względu, że no tak naprawdę miasto było tak naprawdę, nie toczyły się o nie jakieś walki szczególne, prawda?
4: A co stało się na przykład z tymi zakładami, czyli z elektrownią i zakładami południowymi? Czy one były celem jakby ataków Niemców, czy...?
5: One przede wszystkim zostały zajęte, prawda? Bo pamiętajmy też, Niemcom zależało na tym, żeby w miarę możliwości przejąć jak największą część przemysłu i tego, co ewentualnie może później posłużyć do dalszych działań zbrojnych, prawda? Po zajęciu tych terenów przez Niemców i już w zasadzie po zakończeniu działań w ramach tak zwanej kampanii wrześniowej zakłady zostały włączone do koncernu Reichswerke Hermann Göring, które później służyły właśnie jako zakłady Stalowa Wola, dosłownie Werk Stalowa Wola, prawda? Także w 40 roku chyba też jakoś przemianowano. Pamiętam, że Niemcy produkowali tam przede wszystkim elementy bomb lotniczych i też jeszcze jakieś tam określone pociski artyleryjskie, też niektóre modele. Tu historyk wojskowości by pewnie więcej powiedział na ten temat.
4: Wspomniałeś wcześniej o bitwie o Rzeszów. To może przejdźmy sobie właśnie do terenów dzisiejszej centralnej części Podkarpacia, a wtedy, jak to powiedziałeś, centralnej części Polski. Jaką rolę właśnie odgrywał Rzeszów podczas kampanii wrześniowej?
5: Obrona Rzeszowa miała na celu spowolnienie wojsk niemieckich idących cały czas w głąb, czyli do linii Sanu, i jednocześnie nieprzygotowanie tam linii obrony, polskiej linii obrony. Także w tym przypadku obroną Rzeszowa zajmowała się, jak już wspomniałem, 10. Brygada Kawalerii pułkownika Maczka, która otrzymała rozkaz obrony linii dosłownie Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Przeworsk. Także też wydaje mi się, że w ten sposób nasi słuchacze też mogą sobie mniej więcej zwizualizować, jak ta linia frontu się prezentowała. Co ważne, Rzeszów był bombardowany w tamtym okresie kilkukrotnie, w dniach bodajże od 6 do 8 września, mimo że konwencje międzynarodowe tego zabraniały. No pamiętajmy, że to było miejsce tak naprawdę, gdzie przebywali wtedy cywile. Niemniej jednak Niemcy się jakoś specjalnie tym nie przejmowali, bo zginęło, jak dobrze pamiętam, w tamtych bombardowaniach łącznie o ponad 100 osób. Także już widzimy, te liczby były dość spore. W każdym razie to, co jest istotne, to to, że obrona Rzeszowa koncentrowała się na kilku punktach, bo między innymi te elementy obrony znajdowały się w Świlczy, na Przybyszówce, czy też w rejonie Miłocina. Jeśli słuchają nas może uczniowie szkoły rolniczej w Miłocinie, no to też mogą sobie wyobrazić, że mniej więcej tam, gdzie się bawią, a może, no, może nie do końca, bo ta siedziba szkoły też się, jak dobrze pamiętam, chyba troszkę zmieniała, to stały tam chałubice i działka przeciwpancerne. Nawet skutecznie się broniły, bo kilka pojazdów Niemcom zniszczyły. Ataki zresztą przebiegały nie tylko na Miłocin, ale również i na Rudną Wielką, czyli tak naprawdę tereny gminy Świlcza znajdowały się na pierwszej linii, jeśli chodzi o obronę tak naprawdę Rzeszowa jako tego całego terenu. Niemcy musieli, jak dobrze pamiętam, sprowadzić dość silną artylerię, większą niż początkowo zakładali. I powtarzalne ataki sprawiły, że w końcu obrońcy musieli się wycofać za Rzeszów. Niemniej jednak warto wspomnieć o tym, że ta obrona łącznie trwała kilka dni. Więc jeśli tak podsumujemy samą obronę Rzeszowa, czyli mniej więcej stan na dzień 9 września, kiedy Niemcy wkroczyli już do miasta, no to warto wspomnieć o tym, że o ile po stronie Polaków zginęło lub zostało rannych około 20 polskich żołnierzy, to straty niemieckie były kilkunastokrotnie większe, także dlatego, że w trakcie szturmu jeden z oddziałów niemieckich został wciągnięty w pułapkę i tutaj Ułani dość skutecznie rozbili niektóre jednostki niemieckie, w związku z czym, co więcej, ja tutaj powiedziałem o stratach ludzkich, ale też pamiętajmy, że bodajże Niemcy w trakcie walk o Rzeszów stracili kilkanaście pojazdów pancernych, także no to były dość duże straty, a jednocześnie wojska Maczka później, oddział Maczka tak naprawdę zyskał później też dość ciekawy pseudonim Czarnej Brygady. Tutaj niektórzy słuchacze mogą się zdziwić, że tak cały czas, nazwijmy to, tryharduje, tak to nazwę, żołnierze Maczka, ale pamiętajmy, że ta Czarna Brygada, później zresztą przez Niemców nazywana tak dość jeszcze mocniej, bo czarnych diabłów, czarne diabły, tak ich określano, ona później odegrała dość istotną rolę na zachodzie jako wojska pancerne, bo brała udział m.in. w walkach o Falais i generalnie w wyzwalaniu zachodniej Europy. Także widzimy tu właśnie, ci żołnierze tak naprawdę pierwsze szlify zdobywali tutaj w Rzeszowie czy w okolicach właśnie Łańcuta, także to jest taka właśnie piękna historia, o której warto mówić z punktu widzenia naszego regionu.
4: Dobrze, to mieliśmy już Stalową Wolę, wówczas budującą się dopiero Stalową Wolę, bitwę o Rzeszów, a teraz przenieśmy się na wschód od Rzeszowa, czyli do Przemyśla. Jak przebiegały walki właśnie w tym rejonie?
5: To znaczy, w tym rejonie sytuacja była szczególnie krytyczna już w miarę upływu czasu, bo tak naprawdę pamiętajmy, że idąc Na wschód Niemcy zajmowali kolejne miejsca, m.in. Krosno, także z takich miejscowości. Natomiast tutaj ta linia Jarosław-Przemyśl, no, była z jednej strony szczególnie istotna z punktu widzenia strategicznego. Pamiętajmy, co były te część walk o linię Sanu, prawda? A z drugiej strony również tak naprawdę, no generalnie to były strategiczne terytoria, a sytuacja była w tym czasie dość krytyczna. No, Niemcy tak naprawdę tworzyli stopniowo kolejne przyczółki mostowe, to było m.in. pod Jarosławiem, po to, żeby otworzyć sobie drogę w głąb całego województwa lwowskiego w tamtym okresie. Niemcy stopniowo wchodzili już na prawy brzeg Sanu, bo po prostu nie starczyło też wojsk do tego, żeby obsadzić całą tą linię. I mimo tego, że zalecenia całego sztabu polskiego nakazywały utrzymanie całej linii aż do granicy węgierskiej, bo od tego, jak to określono, miało zależeć całe powodzenie całości działań, no to jednak mimo jakichś tam drobnych wzmocnień, no, Sam nie stanowił takiej rzeczywistej bariery. Dlatego w gruncie rzeczy były jeszcze też kwestia sporów. Tu też warto o tym wspomnieć, że rzeczywiście tutaj te spory na linii sztab i dowództwo, m.in. Armii Karpaty, no, też sprawiały, że wypracowanie jakiejś takiej wspólnej wizji obrony były dość trudne.
4: Czyli nie było tej jakby takiej koordynacji działań?
5: Ta koordynacja może i była, ale były dyskusje na temat tego, jak wykorzystywać konkretne jednostki, m.in. dywizje pancerne. Ostatecznie zapadła decyzja, żeby je odsunąć jeszcze bardziej na wschód, czyli po prostu oddajemy linię Sanu i cofamy się już w kierunku Lwowa. Też pamiętajmy, to było mniej więcej okolice 10-11 września, czyli jeszcze wtedy sztab nie zdawał sobie sprawy z tego, że za kilka dni na wschodzie zacznie się inwazja sowiecka, prawda? W związku z czym, no, raczej sytuacja była bardzo trudna.
4: Dobrze, no to skoro już wspomniałeś o Armii Czerwonej, to przejdźmy sobie do drugiej połowy września, czyli do wejścia właśnie Armii Czerwonej, czyli Sowietów, na tereny Polski. A my byliśmy chyba na pierwszej linii frontu, nie?
5: To znaczy tak, my już w zasadzie wtedy jako Podkarpacie byliśmy praktycznie pod okupacją niemiecką.
4: Województwo lwowskie, tak?
5: Znaczy mam tutaj na myśli, jeśli mówimy o dzisiejszym Podkarpaciu. Jeśli mówimy o województwie lwowskim, no to tam jeszcze w dalszym ciągu walczyły oddziały, między innymi również pułkownika Maczka. Tutaj te sukcesy między innymi pod zboiskami, to była część, można powiedzieć, tego właśnie opóźnienia marszu na Lwów. Niektórzy nazywają to takim ostatnim zwycięstwem, można powiedzieć, przynajmniej jeśli mówimy o oddziałach Maczka w tej kampanii. Natomiast 17 września dużo zmienił z kilku powodów. No przede wszystkim dlatego, że zmieniła się sytuacja na froncie. Dowództwo polskie też do końca nie wiedziało, jak należy tych Sowietów traktować, po co oni tu przyszli w ogóle. Więc tak naprawdę to, co zrobił nasz rząd wtedy 17 września, to właśnie ta słynna ewakuacja do Rumunii. I podobnie było również z wojskami. Były instrukcje, aby w miarę możliwości jak najwięcej zdolnych do walki oddziałów po prostu ewakuować, aby mogły kontynuować walkę już na innych frontach. Także przyszły zresztą rozkazy, że oddziały, między innymi służące właśnie na terenie województwa lwowskiego, miały się po prostu wycofywać. Czyli co, no jednostka na przykład Maczka, to przechodziła kolejno przez Halicz, Kurowice, Przemyślany, te mniej więcej właśnie obszary, nazwijmy to, pogranicza, ówczesnego pogranicza, zaznaczmy, węgierskiego. Czyli już można powiedzieć tereny te południowej Rzeczpospolitej, które jeszcze nie znajdowały się wtedy pod okupacją. Później te jednostki zresztą często właśnie służyły najczęściej na zachodzie, także w większości przypadku. Natomiast jeśli mówimy jeszcze, co się działo na samym tutaj terenach dzisiejszego Podkarpacia, w tamtym okresie, no nazwijmy to tak roboczo od 18 do 20 września, bo w tamtym czasie jeszcze była część bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, która no zakończyła się jeszcze kapitulacją wojsk polskich, także też co jest istotne w tamtym okresie, między innymi dowództwo niemieckie właśnie pod Sieniawą wizytowało akurat walczących niemieckich żołnierzy, także to jeszcze taki, można powiedzieć, akcent, taki nazwijmy to już końcowy tamtej kampanii.
4: Jak wyglądała sytuacja Polski wtedy? Czyli z jednej strony mamy Niemców, a od wschodu Sowietów. Jak właśnie wyglądała wtedy sytuacja całej Polski?
5: To znaczy tak, tu wydaje mi się, że większość słuchaczy tak naprawdę ma wyobrażenie, jak ta sytuacja mogła wyglądać, bo to była już tak naprawdę panika i ogólna apatia, jeśli chodzi o samą sytuację, no bo w gruncie rzeczy wojska polskie nie były już zdolne do walki, nazwijmy to, na dwa fronty. Tak naprawdę chodziło przede wszystkim o minimalizację strat. Część tak naprawdę ludzi, zwłaszcza takich zagrożonych, bojących się Niemców, mówię w szczególności o ludności żydowskiej, decydowała się po prostu przedostawać na stronę sowiecką po prostu, czyli tam, gdzie mniej więcej Sowieci zajmowali te terytoria, a tam akurat te osoby szły, licząc, że po prostu tam los będzie nieco lepszy niż w przypadku polityki niemieckiej, prawda? Także.
4: A czy faktycznie tak było?
5: No raczej nie, bo większość z tych osób została później deportowanych w głąb ZSRR, także zdecydowanie nie. No, część oczywiście mogła się w ten sposób uratować jednak, prawda? Jeśli mówimy na przykład, jeśli porównamy te polityki, prawda? Z jednej strony terror sowiecki, który opierał się generalnie na podporządkowaniu jednostki, na zsyłce, no ale na zsyłce jeszcze można było przeżyć, prawda?
4: Ale już się nigdy stamtąd nie wracało, albo znaczy, kilka pokoleń później.
5: Znaczy wracali, tylko właśnie ja to patrzę trochę przez pryzmat właśnie takiej akurat tej ludności żydowskiej, którzy w wyniku między innymi różnych amnestii mogli jeszcze wrócić, a z drugiej strony mamy politykę niemiecką, która mówiła o zagładzie Żydów, prawda? Znaczy w tamtym okresie jeszcze nie, bo tutaj zaznaczmy, tak naprawdę to była dopiero konferencja w Wannsee, gdzie zdecydowano o ich losie, ale chodzi po prostu o samą tą skalę, prawda? Pokazanie tej sytuacji. Ludzie szukali często pracy i za pracą jechali, nawet próbowali się przedostać nielegalnie, bo granica była zamknięta i co jest ważne, bo akurat o tym też warto wspomnieć, że Sowieci jako nielegalnych migrantów traktowali również te osoby, które przybyły na obszary przez nie okupowane jeszcze przed 17 września. Czyli wyobraźmy to sobie, jeśli mieszkałaś w Rzeszowie i w pewnym momencie uciekając przed Niemcami znalazłaś się we Lwowie, powiedzmy tam 15 września, no to Sowieci już cię traktowali jako nielegalnego imigranta, mimo że wkroczyli tam później. Także była to dość skomplikowana i na pewno też niezrozumiała dla wielu osób sytuacja. Ludzie częściowo zabierali swój dobytek, część miała pieniądze. Mamy informacje, że niektórzy zabierali ze sobą książeczki oszczędnościowe czy legitymacje ubezpieczeniowe, które w tamtym czasie w zasadzie nic już nie znaczyły. Także to też pokazuje zagubienie tych ludzi i tak naprawdę porzucenie.
4: Jak właśnie wyglądało takie codzienne życie zwykłych ludzi w czasie kampanii wrześniowej?
5: Znaczy, jest to dość szerokie pytanie, dlatego że tak naprawdę dużo zależało od tego, gdzie oni aktualnie mieszkali. No mamy na przykład przed oczami z jednej strony piękne obrazy, troszkę, to może użyłem złego określenia, chodzi mi o to, że rzeczywiście widzimy akty solidarności społeczeństwa, między innymi w Warszawie, gdzie przygotowywano się do obrony miasta przed wojskami niemieckimi. No, a z drugiej strony mamy też ludzi, którzy albo starali się właśnie, jak już było wcześniej przeze mnie wspomniane, uciekać, gdzie się tylko da, a inni po prostu czekali i zastanawiali się tak naprawdę, co będzie dalej, prawda? Bo też pamiętajmy, że ten czas, kiedy Niemcy przyjmowali kolejne terytoria, no to dla miejscowej ludności też były zupełnie inne uwarunkowania, prawda? Wiemy o tych, którzy z tych terenów zachodnich mogli się zapisać na tak zwaną Volksliste, prawda? Czyli na tak zwanych, nazwijmy to, Niemców, tak to roboczo, ze względu na terytoria, na przodków.
4: Czyli jeśli mieliśmy tam dalekich niemieckich przodków, to mogliśmy się zapisać na tę listę?
5: Można było zadeklarować narodowość niemiecką, choć pamiętajmy, że to się wiązało ze społecznym ostracyzmem, bo to była tak naprawdę zdrada narodowa. Natomiast zresztą znamy hasła nawet z tamtej tereny, że ostatnia świnia zapisała się na Volksdeutsche. To są takie właśnie w tamtym okresie słowa, prawda? Także raczej były to już skrajne przypadki. Większość ludzi po prostu starała się w jakiś sposób żyć i czekała na kolejne decyzje administracji nowej na tamtych terenach, która mogła przybierać różny obrót.
4: Jak radzono sobie z brakiem żywności, informacji, schronienia?
5: To znaczy starano się w różny sposób sobie z tym radzić. No ja wiem, że tutaj powiem bardzo ogólnie, natomiast de facto no to tak naprawdę każdy starał się działać na tyle, na ile mógł. No znamy między innymi przypadki czarnego rynku, znamy przypadki gromadzenia różnymi sposobami żywności. Tak naprawdę też wiemy, że później tę żywność zresztą dystrybuowano, prawda? Także tutaj różnoraki obrót to przybierało.
4: A co z miejscami schronienia? Czy w Polsce i na Podkarpaciu były w tamtym czasie jakieś schrony albo takie miejsca, w których można było się ukryć?
5: To znaczy, wydaje mi się, że same liczby, które przytaczałem między innymi w przypadku obrony Rzeszowa, mówią dużo. No, pamiętajmy, że jeszcze było troszkę inne pojmowanie tej tak zwanej, dzisiaj to określenie obrony cywilnej, prawda? Czyli w tym okresie nie było takiej sieci schronów. Ludzie uciekali, chowali się gdzie mogli. Także bardzo często no, były to po prostu domy, piwnice, które też bezpieczeństwa nie gwarantowały.
4: Jak długo trwała kampania wrześniowa? Czy ona ograniczyła się jakby tylko do tego jednego miesiąca?
5: To znaczy, nazwa mogłaby tak wskazywać, natomiast de facto nie. De facto ostatnie działania pod Kockiem oddziałów Kleberga tak naprawdę zakończyły się 6 października.
2: SK Rzeszów News.
6: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
6: Podkarpacie stawia na młodych naukowców. Trwają przygotowania do drugiej edycji Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Wydarzenie już 7 i 8 października zgromadzi w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa uczniów szkół średnich i studentów z naszego regionu. Do udziału mogą się jeszcze zgłaszać młodzi, m.in. z powiatu

wybór, chcemy pokazać jej wachlarz możliwości, chcemy przekonać ją do tego, że Podkarpacie jest miejscem, gdzie tą karierę mogą kontynuować w bardzo innowacyjnych firmach, w miejscach, w których te technologie, ta myśl się rozwija na poziomie, myślę, europejskim i światowym. I dlatego zaprosiliśmy do współpracy całą rzeszę partnerów, bo to jest wydarzenie, w którym PCI odgrywa jakby rolę koordynującą, ale nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu instytucji i firm. Oczywiście zacznę od uczelni wyższych, wszystkie największe wiodące uczelnie w Rzeszowie, także Krośnieński PAN są naszymi partnerami i będą się prezentować, ale nie będzie to taka prezentacja, do której często mogliśmy przywyknąć, stolik z ulotkami czy z roll-upem, to wszystko będą prezentacje interaktywne, pokazujące już możliwości, to co oferują uczelnie studentom, konkretne osiągnięcia, czy to kół naukowych, takie jak bolidy, czy innego rodzaju osiągnięcia technologiczne. No więc stref w ogóle mamy 10, to chcę powiedzieć, bo to też ważna liczba. I pod tym względem rozbudowujemy się w porównaniu z ubiegłoroczną edycją. Większość z nich jest faktycznie adresowana dla tej głównej grupy, o której mówiłem, czyli dorastającej młodzieży. Ale są dwa istotne wyjątki. O nich chcę też powiedzieć na początku. Mianowicie po raz pierwszy mamy scenę nauki i biznesu, czyli scenę, w której... scenę dla dorosłych, tak to upraszczam. Ale jest ważną nowością, dlatego że chcemy pokazać to, czym również zajmujemy się w PCI na co dzień, czyli komercjalizację badań naukowych, pokazać współpracę biznesu z nauką i dać szansę zarówno młodym naukowcom do prezentacji swoich rozwiązań, jak i też przedsiębiorcom do dyskusji o tym, jak ta współpraca z nauką powinna wyglądać. Więc to jest jedna nowość. Drugą jest strefa dla nauczycieli. To jest nasza obserwacja z poprzedniego roku. Skupiliśmy się na uczniach. Trochę zapomnieliśmy o tym, że przyjeżdżają z nauczycielami. Ci nauczyciele też powinni dostać coś ciekawego do zrobienia w ciągu tych paru godzin. Więc mamy spokój nauczycielski, tak to nazwaliśmy. I w tej strefie będziemy mieli szereg, myślę, ciekawych prezentacji, prelekcji związanych z nowoczesną edukacją, właśnie skierowanych dla kadry pedagogicznej. Kolejna strefa, której zalążek mieliśmy w zeszłym roku, to strefa poświęcona łączeniu sztuki z technologią, bo to jest bardzo ciekawa sfera. Sfera, która jest bardzo innowacyjna, jednocześnie niekoniecznie to dotyczy wyłącznie umiejętności takich ścisłych. Zaprosiliśmy artystów, którzy właśnie tą technologię włączają w swoje działania. Zaczęliśmy już te przygotowania wiosną, przed wakacjami, pewnego rodzaju warsztatami, które tu się odbywały w PCI. Kulminacją będzie oczywiście sam festiwal. Tu też chcę wspomnieć o zaangażowaniu Estrady Rzeszowskiej, bo kolejna nowość to jest koncert muzyki hip-hopowej, muzyki dla młodych ludzi, wykonywanej, z tego co wiem, również przez młodych artystów. Tu jeszcze nazwiska głównej gwiazdy nie mogę odsłonić, chociaż korespondowałem do ostatniej chwili z dyrektorem Estrady, ale jeszcze ponoć kontrakt jest negocjowany, więc dowiedzą się o tym Państwo w kolejnych dniach. Natomiast pierwsze 300 osób, które oczywiście odwiedzi festiwal i tam tylko może otrzymać bezpłatną wejściówkę, wieczorem pierwszego dnia festiwalu będzie mogło bawić się w rytm tej muzyki, więc to też jest takie poszerzenie formuły w porównaniu z ubiegłym rokiem. Oczywiście mamy scena główna, to jest coś podstawowego na każdej tego rodzaju imprezie i na tej scenie głównej nazwiska, o których już Państwa informowaliśmy, przede wszystkim dr Tomasz Rożek, założyciel Fundacji Nauka to Lubię, który był z nami w zeszłym roku, był pod wrażeniem tego, co zobaczył w Rzeszowie, powiedział, że koniecznie chce przyjechać na kolejną edycję i słowa dotrzyma. Przyjedzie oczywiście z całą fundacją, będzie ich stoisko, będą promować swoje wydawnictwa, natomiast zaangażowaliśmy go zarówno w te aktywności dla młodych ludzi, jak i dla nauczycieli, ale także będzie chyba w strefie biznesu również, także podzieli się swoją wiedzą i umiejętnością mówienia o trudnych rzeczach w prosty sposób. Adam Mirek to jest osoba, która też była z nami w zeszłym roku, ponad 1 000 000 subskrybentów jego kanału na TikToku, gdzie właśnie edukuje w nowoczesnych formach przekazywania wiedzy. Będziemy mówić o kosmosie, który jest, jak Państwo wiedzą, również ważny dla naszego województwa razem z branżą lotniczą, więc ta scena główna także będzie atrakcyjna, ale znowu kolejna rzecz, już wspominaliśmy o tym na poprzednich spotkaniach, naukowe bitwy klas. Nowy format, tutaj wielki ukłon w stronę zespołu, bo proszę Państwa, nad tym festiwalem przez dobrych kilka miesięcy pracuje kilkadziesiąt osób tutaj w PCI i to jest ich pomysł autorski, naukowe bitwy klas, czyli rywalizacja szkół, wcześniej wyłonionych szkół, jest ich 12, przeszły już pewien proces szkoleniowy również, żeby wypaść dobrze na scenie w finale. Co ważne, chcę też powiedzieć, są to szkoły nie tylko z Rzeszowa, które zawsze mają najbliżej do nas, ale mamy szkoły z kilku

0: miast regionu. W zasadzie rozkłada się to od północy. Jest Mielec, jest Dębica, Michał popraw mnie, Sanok, Krosno, jeśli nie zmyślam. W każdym razie mamy reprezentację rzeczywiście całego województwa. I oni będą ze sobą rywalizować na scenie głównej po to, żeby wygrać cenne nagrody. Także tych, jak Państwo widzą, tych nowości w programie mamy całkiem sporo. W sumie 10 stref, spodziewamy się kilku tysięcy uczestników. Już dzisiaj, mogę powiedzieć, 2000 osób zarejestrowało się, bo tylko można wziąć udział poprzez rejestrację elektroniczną, a wiemy, że te ostatnie tygodnie przed wydarzeniem są zwykle najbardziej owocne, jeśli chodzi o rejestrację, więc liczę, że dobijemy do liczby podobnej jak w ubiegłym roku. Przypomnę, mieliśmy na samych tych dwóch dniach kilka tysięcy osób. Chcę koniecznie powiedzieć jeszcze o partnerach, bez których to wydarzenie nie byłoby kompletne, więc Michał już wspomniał, jest dzisiaj z nami dyrektor Tomasz Michalski, Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz i dużo większa ekspozycja niż w zeszłym roku. W trakcie festiwalu cała strefa, którą PCN przygotował, za co bardzo panu dyrektorowi dziękuję. No i dzień otwarty, czyli sobota 10 października, bo tylko w weekend ten dzień otwarty ma sens, dlatego to jest jakby data dodatkowa. Około 500 osób będzie mogło w tym, tak? Więcej? Więcej. To w takim razie jeszcze lepsza wiadomość. Będzie mogło uczestniczyć. No już zachęcamy, bo przypomnę, ten dzień otwarty już nie ma żadnych limitów wiekowych. Tak jak festiwal jest dla szkół i studentów, tak dzień otwarty PCN jest dostępny dla wszystkich. Także umówiłem się z Michałem, że to, czego ja nie powiem, to on na końcu Państwu uzupełni. Ja chcę jeszcze raz podziękować i specjalnie po to tutaj muszę tak sięgnąć. O! Proszę Państwa, bo to ta statuetka to jest wyróżnienie, jakie dostaliśmy za pierwszą edycję Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Wyróżnienie dla najlepszego eventu edukacyjnego ubiegłego roku w Polsce. I nie byłoby to możliwe bez moich przyjaciół z Krakowa. Krzysztof, Natalia, Jacek. To oni zgłosili nasz event do konkursu, który, przyznam z Michałem, że nie za bardzo wierzyliśmy, że mamy szansę nie tylko znaleźć się w trójce, o czym się dowiedzieliśmy, ale rzeczywiście wygrać tą rywalizację i liczymy, że druga edycja, skoro poprzeczka już jest tak wysoko, nie będzie gorsza, dlatego pracujemy razem i liczę, że to doświadczenie nasze wspólne z pierwszej edycji zaprocentuje. Agencja Rozwoju Przemysłu, Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie to są tacy instytucjonalni partnerzy, którzy włączyli się, podobnie jak w ubiegłym roku, w festiwal, także rozszerzamy tą grupę partnerów. Są oczywiście firmy z Doliny Lotniczej, więc mamy tą grupę innowacyjnych rzeczywiście przedsiębiorców. Oni chcą w to się włączać. Jest to impreza rozwojowa. Staraliśmy się, żeby była ciekawsza dla tej głównej grupy docelowej, czyli dla młodych ludzi. Natomiast mamy świadomość, że trzeba się cały czas rozwijać, więc myślę, że to, co zobaczą Państwo i mam nadzieję uczestnicy, ich nie rozczaruje.
1: Teraz głos zabiera Władysław Ortyl, marszałek województwa Podkarpackiego.
2: Pomimo rzeczach takich trochę ogólnych, kierunkowych, chcę oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Tak jak mówiliśmy, ta rejestracja trwa i jeszcze można to miejsce znaleźć. Myślę, że jest taka głęboka świadomość w całym naszym Podkarpaciu, w zarządzie województwa też, że innowacje to bardzo ważna rzecz. I można powiedzieć, że jak wiemy, że to jest ważna rzecz, to jest trochę mało, ale że lubimy to, można powiedzieć, że kochamy i też się chcemy jak najbardziej tymi innowacjami inspirować, ale żeby to było możliwe, to do takiego typu działań są potrzebni ludzie, są potrzebni odbiorcy. Też tamta edycja pokazuje, że są i liczne inne wydarzenia, prawda, ale ta jest taka główna, skupiająca i troszeczkę na szczycie. Do tego są potrzebne właśnie oprócz ludzi wydarzenia, są potrzebne też instytucje. Te instytucje też mamy, jesteśmy też wspierani przez wiele instytucji, które takie innowacyjne DNA posiada i też z nami oczywiście współdziałają. Tego, tak jak już było powiedziane, przy pojedynczej osobie, pojedynczej instytucji, no z takim rozmachem, z takim dotarciem do tych wszystkich, którzy łakną tej wiedzy związanej z innowacyjnością, tej łakną tej inspiracji, nie udałoby się zapewne dotrzeć. Dobrze, że też odnaleziona została jak gdyby grupa ta, która w tym spokoju nauczycielskim się pojawi, ale tam spokoju, jak Państwo się domyślają, nie będzie, bo też będzie inspiracja, też będzie pokazanie, będzie dotarcie do nauczycieli z nowymi metodami, z nowymi też inspiracjami. I to, że na ten festiwal przede wszystkim zjawią się ludzie młodzi, ci, którzy w naszym celu mają być inspirowani do tego, żeby pokochać naukę, też popatrzeć, jak tą naukę można zastosować konkretnie, bo tak jak pisze na tym plakacie, bardzo inspirującym, jak Państwo widzą, teoria to za mało. Chcemy, żeby to wszystko można było zderzyć czy z eksperymentami, czy też z konkretnymi, że tak powiem, regułami, które się pojawiają w sensie wykonawczym. I aby potem te osoby też po takim festiwalu, po takim wydarzeniu mogły trafiać do Podkarpackiego Centrum Nauki, czy do Podkarpackiego Centrum Innowacji, żeby można było te dalsze etapy, czy tą drabinę kariery, czy rozwoju oczywiście sobie realizować, czy a na początku może nawet zaplanować, bo tak też po prostu bywa. Cieszymy się bardzo, że to dotarcie do tych ludzi młodych i ta inspiracja nie będzie też realizowana poprzez różnego rodzaju reguły i prawdy naukowe, ale też, że będzie inspiracja sztuką. To zderzenie będzie też ważne, bo pamiętajmy o tym, że wszyscy oprócz ciężkiej pracy musimy też jakoś wypoczywać, wentylować swoje mózgi, swoje wrażenia gromadzić do tych wszystkich celów i działań. Cieszę się bardzo, że w dalszym ciągu będziemy mogli wszystkich chętnych dowozić naszą podkarpacką koleją aglomeracyjną, która będzie też w tych dniach dostępna dla wszystkich chętnych i myślę, że kolejne wyniki i rekordy co do ilości, frekwencji, co do jak gdyby całej aktywności są ważne, istotne, ale też najważniejsze jest to, że będą liczne nowe obszary, nowe inspiracje, także nasz festiwal się po prostu rozwija. To jest ważna też wiadomość, bo ktoś mógłby stwierdzić, że był na poprzednim festiwalu, to już nic nowego nie zobaczy. To jest błędne. Nowe rzeczy będą, nowe inspiracje będą, także bardzo serdecznie zapraszamy. Wydarzeń w naszym województwie podkarpackim, które mają takie cechy innowacyjne, cechy, które prowadzą do kreowania tych wszystkich też zawodów inżynierskich. Mówmy też o tym otwarcie, bo to są ludzie, których jak najbardziej dzisiaj potrzebuje przemysł i ta przyszłość też będzie tak kształtowana. To te wszystkie działania mają właśnie tego prowadzić, żeby kultura techniczna, zainteresowania techniczne były w naszym społeczeństwie Podkarpacia jak największe, także bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście ta nagroda jest, to wyróżnienie jest jakimś takim efektem, bo myślę, że wiedzą Państwo, że te rzeczy są zobiektywizowane i też dzieją się poza Podkarpaciem. Marszałek daje najwyżej dobre słowo, prawda? I też, no i trochę funduszy, bo też one są nie tylko ludzie, nie tylko wydarzenia, instytucje, ale też jakieś fundusze by się przydały, to rzeczywiście, żeby mogły te procesy inspiracyjne oczywiście zachodzić. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przygotowali, którzy uczestniczą, którzy będą jeszcze aktywnie i ciężko pracowali przez te dni festiwalu, bo wiemy o tym, że ta atmosfera i ten poziom tej inspiracji pod tą kopą naszego Centrum Miejsca Kongresowego ZENCOM będzie oczywiście bardzo duże.

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach poufkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy, bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania, nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0 i dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach, bo uwaga, przed nami walka o 10. medal na 10. imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: El Profesor w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No zasada jest prosta, jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości. No i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer, a fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek, gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż, Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
10: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
11: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
14: I po reklamie.

0: bo każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Jaja ściółkowe o jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
6: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
5: Naprawdę działa?
6: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
5: Brzmi jak coś dla mnie.
6: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
5: Gdzie to?
6: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
7: I po reklamie.
8: Rzeszów na czasie.
9: Michał Userkis. Dziś w rzeszowskim teatrze Maska, premiera Wesela. Spektakl bazuje na twórczości Wyspiańskiego. W weselnej chacie spotykają się światy, które choć na chwilę próbują połączyć się w jedno. Inteligencja i chłopi, marzenie i rzeczywistość, przeszłość i teraźniejszość. Pamięć i zapomnienie, mówi Justyna Łagowska, reżyserka.
10: Wesele składa się z trzech aktów. To jest jakby podział, no nie można go zmienić. Próbujemy wykorzystać to poprzez rozrzucenie tej akcji na foyer czy widownię i pokazać, że jakby bawimy się w teatrze, że weselnicy wymyślili sobie, że po prostu zrobią wesele w Teatrze Maska. Jeszcze chyba nikt na to nie wpadł.
9: Premiera dziś w Teatrze Maska w Rzeszowie.
11: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
12: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
13: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
12: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wysłuchacie Eski, a ja mówię Wesce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max McMahon. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Radio SK. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w

0: 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość: panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
3: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie we wszystkim się dopasowali, bo on woli młodsze, ona woli starsze.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chiang. Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
10: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczyniły się bezpośrednio do zgonu.
14: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ihora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
16: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie, nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południe, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie! No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj, już teraz, to jest Radio SK.

0: Mama, ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu, no i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata i uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7 tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.
16: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catril i Paco Amoroso, prosto z Argentyny, wszystkie hity zaczynają się w SC. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie SK-owego poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram...
1: Derulo. Jasona Derulo.
2: Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: 1021, 1022.
4: Liczysz owce?
3: Nie! Dynie! Ale owce też tu są!
5: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
3: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
5: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała, koło Kańczugi.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
20: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
19: Naprawdę działa?
20: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
19: Brzmi jak coś dla mnie.
20: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
19: Gdzie to?
20: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
4: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis, bezpłatne badania i konsultacje medyczne, atrakcje dla dzieci i dorosłych. Do tego bieg duetów i dobra energia dla całych rodzin. Tak zapowiada się jubileuszowa, bo 25. edycja Dnia Serca w Rzeszowie. Impreza w najbliższą niedzielę na rynku, mówi jeden z jej organizatorów, Paweł Hanulak.
18: Dzień Serca to wydarzenie, które ma łączyć właśnie profilaktykę z ruchem, z czasem dla rodzin i zwrócenie uwagi na problemy z krążeniem.
17: Początek przypominamy w niedzielę na rynku w Rzeszowie o godzinie 14 i właśnie o 14 wspomniany bieg, a od 17 koncert finalisty Mam Talent Janka Szynala z zespołem.
19: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł, pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
20: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Dowlow w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a wy dajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Streak, już teraz w Radiu SK.

0: Junior Caldera i Sophie Rhys-Baxter w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie.
0: Wow.
1: Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego. A u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało. Radio
2: SK. Reklama. Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
3: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
4: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
5: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
4: Naprawdę działa?
5: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
4: Brzmi jak coś dla mnie.
5: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
4: Gdzie to?
5: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
6: Mamusiu, a jeśli sklep butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
2: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
6: Zapraszamy!
7: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
8: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka Kniazia Madej Wróbel. Tylko z aplikacją 3,99 za 100 gramów.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
14: I po reklamie.

0: Nowa Liwka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
16: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: To będzie ostatnia reklama. co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto. Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
21: I po reklamie.
22: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu, to w zachodniopomorskim niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
23: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
22: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
24: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
22: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
0: Dwie minuty po godzinie 13. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbie drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie dwa razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej eskowej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Wiejskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego. Bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych. Współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy. Czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni. Także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing, już teraz w Radiu SK.

0: Jedź. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie, z Radiem SK, Eminem, z hitem Zawsze na czasie. A to, słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
3: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
2: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu w Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Twój normalny dzień, zawsze Barwa Clean. Każdy wspólny cel, zawsze Barwa Clean.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
10: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernachowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
13: I po reklamie.
14: SK.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: końca.
1: A my też go lubimy. Oskar Cyms w Radiu SK to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
2: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
1: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będzie meczycho.
2: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
1: No widzisz, jak się pozmieniało.
2: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
1: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
2: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
1: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damiano Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
2: Jeszcze mówka sztuka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
4: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że Wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na Was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
3: Zapraszamy!
5: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.auto-kres.pl.
12: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
4: Michał Userkis. Lubicie niespodzianki? Jeśli tak, to Zorza w ciemno jest właśnie dla Was. Tytuł filmu poznacie dopiero, gdy zgaśnie światło i zacznie się seans, mówi Katarzyna Rejzer z Kina Zorza.
5: Zawsze podpowiedzi udzielane są na stronie facebookowej kina. Tam można się spodziewać tego, jaki gatunek filmowy zobaczą widzowie.
4: Seans rusza 29 września o 19 w rzeszowskim Kinie Zorza. A na wyjątkową wystawę nawiązującą do historii rzeszowskiego żużla możecie zaglądać do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Ekspozycja pod tytułem Anatomia FIS, jak inżynierowie z Rzeszowa zrewolucjonizowali czarny sport, dostępna jest do 15 października. Wstęp darmowy.
6: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu czterech osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21.
7: Minuta po 14 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Burning Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Eben, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
12: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Podkrep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
13: Froyer rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy Ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Froyer w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royer.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
14: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
15: To będzie ostatnia reklama. No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
16: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
15: Naprawdę działa?
16: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
15: Brzmi jak coś dla mnie.
16: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
15: Gdzie to?
16: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
17: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. No, chyba, że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba, że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Wielozadaniowy SUV? Mage. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
2: Salon Dongfeng, firma Bibmot Mielec, Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
3: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
7: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
6: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: czwart.
1: To będzie ostatnia reklama. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Udziec z indyka z kością. Tylko 18,99 za kilogram. Winogrona białe i czarne. Jedyne 6,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życie miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze cztery kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy z ludzie. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrawiania i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: I po reklamie.

0: Pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą, Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do gorącej 20.

0: Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, 1+1 gratis.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Royal rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonów Royal w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royal.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. W temacie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od jednego do trzech pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
8: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Ser Plastry Mlekpol 150 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Kawa Jakob Skronung 200 gramów. Tylko z aplikacją 28,99 za sztukę.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan. Chwila, tu pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
1: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Rzeszów na czasie.
9: Jał Serkis, bieg na mile 10 km i sztafeta. To między innymi takie wyzwania czekają na uczestników festiwalu biegowego Pratt & Whitney. Organizatorzy pomyśleli o każdym, również o najmłodszych. Dla nich przygotowano biegi młodzieżowe.
10: Najmłodsi, czyli przedszkolaki, czyli rocznik 2020 i młodsi, startują w biegu na 200 metrów, osobno dziewczyny, osobno chłopcy. I potem co dwa roczniki są dystanse od 400 metrów do 600 metrów dla klas pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i na końcu bieg dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
9: Mówił Piotr Kowal, wiceprezes Stowarzyszenia Rzeszów Biega. Festiwal rusza w niedzielę w Rzeszowie, a poszczegóły odsyłam na stronę ranrzeszów.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
13: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
12: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała w Eskowym studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
14: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem, on się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
12: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Go, take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki, no i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera, no i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki. O.
0: Nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę. No.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: wielką łezkową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę, dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No, a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki, halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, a to, tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
13: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
14: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
15: Wielozadaniowy SUV? Mage. Zwinny elektryk? Box. Rodzina i dużo miejsca. Huge. Trzy różne samochody. Trzy różne potrzeby. Jedna rzecz, która łączy je wszystkie. Pewność na lata. Bo teraz Dongfeng oferuje nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Wybierz samochód dla siebie. My zadbamy o to, żebyś długo cieszył się swoim wyborem.
16: Salon Dongfeng. Firma Bibmot Mielec. Drzewieckiego 1. Zapraszamy.
17: Przekraczasz je, przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
18: To będzie ostatnia reklama.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
7: I po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne. Aha. Żona zmarznięta. Aha. Trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Oryginalne azjatyckie smaki przyziębione przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
4: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów Warszawska 135. www.automyślnikres.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no, to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 000 000 fanów na całym świecie. Ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lanberry, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o skowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: tytuł. Tytuł to Sexy Magic, Cartiel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartiel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność przeciętnego

0: 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: I po reklamie.

0: Mati powiedział: bardzo dobry numer, Livka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati fuczyło z nami
1: jak dobry, i to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK, voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie, dzisiaj po 18 ten piękny młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula, tym zacznę na pewno, ale będzie więcej, musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno, Paweł Bogaj, kłaniam się, hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
20: I po reklamie.
21: Rzeszów na czasie.
22: Jałuserki, jeśli nie macie jeszcze planów na niedzielę, to wychodzimy wam naprzeciw. Rusza kolejne zwiedzanie rzeszowskiego ratusza z przewodnikiem. Poznacie jego historię, to jak się zmieniał przez lata i jakie zachował dawne elementy wystroju. Poznacie też kulisy prac konserwatorskich oraz współczesne dzieła sztuki zdobiące wnętrza. Dowiecie się także o dawnych funkcjach obiektu i historiach mieszkańców związanych z ratuszem. Czeka też wyjątkowa panorama rynku i rzeszowskiego starego miasta z niedostępnych na co dzień pomieszczeń. Zwiedzanie rusza w niedzielę o godzinie 10. A w poniedziałek kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w rzeszowskim WDK-u to o godzinie 19. Szczegóły na wdk.kulturapodkarpacka.pl.
0: muzyką się żyje.
20: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym. Mam kilka gotowych utworów. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Co to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji 5. urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt Gorącej Dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali. Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium Gorącej Dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 17.
21: Imprezka.
20: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2:08. Mati Fuczyło, to ja. Melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula. To jest. Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia. A do tego Axwell i Bone. Whatever turns you on. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: to Armin van Buuren i Sasha i ich Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21:00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Twoje kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
1: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
2: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klement Czebul.
1: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
3: Frojar rusza mega hit cenowy. Nowość, panele winylowe Avax Home w niewiarygodnie niskich cenach. Piękna struktura prawdziwego dębu AC5 i aż 6,5 mm grubości za jedyne 79 zł za metr kwadratowy. A może marzy ci się modna jodełka? Oferujemy ją w ekstra niskiej cenie. 97 zł za metr kwadratowy. Styl, trwałość, jakość, której możesz zaufać. Wpadnij do salonu Frojar w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy lub kup online na royar.pl i wybierz swój wzór w mega cenie.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Chwila, to pan materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

14 minut przed 19. Die Die to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też. It's

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apyty z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 1021, 1022.
10: Liczysz owce?
9: Nie! Ty nie, ale owce też tu są.
11: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
9: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
11: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zarią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
15: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
14: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Tor Warhol Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.
16: Impreza SK.
14: A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati fuczyło 2 minuty po 19:00. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini w SCM. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć. No,
0: cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. Ach. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No. No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. i I.N. Już teraz, Sylwester.

0: Robin Schulz, Watermart i Take It Slow, Bullet w SC. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska, Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkur się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Kłębo na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: 1021, 1022.
5: Liczysz owce?
4: Nie! Ty nie, ale owce też tu są.
6: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
4: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
6: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Twoje dziecko jest ciekawe świata i uwielbia pytać dlaczego? Zapisz je na Dziecięcy Uniwersytet Techniczny. Wybuchowe eksperymenty, fascynujące pokazy i warsztaty, podczas których dzieci same odkrywają, jak działa świat. Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 7 do 12 roku życia w Rzeszowie, Mielcu, Jaśle, Dębicy, Ustrzykach Dolnych i Zarszynie. Zapisy tylko do 28 września na dolinawiedzy.pl/dud.
10: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
11: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
12: Chcesz odkryć swoje talenty i zobaczyć, jak wygląda praca w firmie lotniczej? Dołącz dziś do bezpłatnego programu rozwojowego firmy Pratt & Whitney w Rzeszowie. Dream Up. Rozwiń skrzydła. Kogo szukamy? Młodzieży z Podkarpacia powyżej 16 roku życia, która uwielbia się rozwijać. W programie warsztaty, mentoring, praktyczne wyzwania i wizyta w firmie. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października. Wejdź na dreamup.dolinawiedzy.pl i rozwiń skrzydła.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy najdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na Okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
5: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w imprezie. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza. O. I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest imprezka i Radio Eska oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, ale z imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no, raczej bez imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Base, Persuades. Weste 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym messengerze. Czekam, będę je grał. Mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie. W okolicach 21 będę wrzucał te głosówki. No i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama.
1: 1021, 1022.
2: Liczysz owce?
1: Nie, ty nie, ale owce też tu są.
0: Labirynt kukurydzy. Miejsce, w którym znajdziecie pełen niespodzianek, kukurydziany labirynt i farmę dyniową z piramidą z dyń.
1: Jest też plac zabaw, mini farma zwierząt, kukurydziane piaskownice, dmuchańce i przejazdy ciuchcią.
0: A w weekendy wieczory przy ognisku, muzyce, blasku girlandy i aranżacjach dyniowych. Zapraszamy codziennie. Labirynt kukurydzy. Łopuszka Mała koło Kańczugi.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.pl. Partnerzy handlowi. Ferdo, Rzeszów, Generała Sikorskiego 45D. Traf, Krosno, ulica Łukasiewicza 100.
8: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
15: I po reklamie.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis. Na początek Jasło, bo w niedzielę macie tam piknik międzyosiedlowy. W programie występy artystyczne, animacje i zabawy dla dzieci, dmuchańce i malowanie twarzy. A głównym punktem imprezy będzie mini-olimpiada z konkurencjami sportowymi i zręcznościowymi. Start o godzinie 13 w niedzielę na stadionie Mosir przy Sikorskiego w Jaśle. A szczegóły sprawdźcie na stronie Jasielskiego Domu Kultury. Zapiszcie w kalendarzu datę 5 października, bo właśnie wtedy macie kolejne zwiedzanie Rzeszowskiego Zamku z przewodnikiem. Będziecie mogli zajrzeć za mury miejsc zwykle niedostępnych dla turystów. Zainteresowani? To szczegóły macie na stronie Rzeszowskiego Ratusza. Dodam, że czas zwiedzania wynosi 1,5 godziny.
2: muzyką się żyje.
10: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Do Places, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się. Wesce. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi Producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20. W każdy poniedziałek po 23 zapraszam ja.
15: Impreza
16: SK.
10: Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo!
18: Na czasie Radio SK, hity na czasie SK, Radio SK.
10: A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczone. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tak gramy 3 minuty po 20.

0: co za hit. 2009 rok, Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to

Czas na coś zupełnie nowego i teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w SC lubimy, gramy jego m.in. Stage of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach SK Live Remix w piątki i w soboty w Radiu SK w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w SC słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Weste 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dziś dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.
2: Reklama.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. W

0: To oficjalny polski remix tego hitu. H Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hej KSK,
0: no cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy, to teraz jeszcze drugi. Drugi, a co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa. Nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

Reklama. Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2 razy 5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów. Sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl. Yeah.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
2: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
1: Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w zen.com Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Zapraszamy!
6: I po reklamie.
7: Rzeszów na czasie.
8: Michał Serkis. Chcecie przenieść się do świata gwiezdnych wojen, mangi, anime? Jeśli tak, to zaglądajcie do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Na miejscu podyskutujecie o ulubionych twórcach i postaciach w ramach Akademii Komiksu. Mówi Wojciech Birek, jeden z organizatorów.
9: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, ta głównonurtowa i o 16 sekcja zajmująca się gwiezdnymi wojnami. My tutaj zbieramy ludzi z kilku kategorii. To są czytelnicy komiksu, to są kolekcjonerzy komiksu, to są znawcy komiksu. Oczywiście twórcy komiksu, tak? Jeżeli ktoś robi komiksy, to niech przyjdzie koniecznie i to pokaże.
8: Najbliższa Akademia Komiksu rusza 3 października. Szczegóły na stronie WDK-u.
10: Muzyką się żyje.
11: Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się w desce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Jest to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na SK-owym Messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co? Coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

0: Aż chciałoby się, żeby ten hit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Macnown West. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama. Już 27 września zapraszamy na festiwal biegowy Pratt & Whitney. Bieg na mile, bieg na 5 km i 10 km, sztafeta 2x5 km oraz biegi młodzieżowe. Startujemy o 9 w centrum handlowym Millennium Hall. Dla najlepszych biegaczy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe oraz losowanie nagród. Na imprezę zapraszają sponsor tytularny Pratt & Whitney, patronat honorowy Miasto Rzeszów. Sponsorzy Millennium Hall, Marma, Łomża, Weron, Rzeszowianka. Szczegóły na www.ranrzeszów.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
3: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
4: To będzie ostatnia reklama. Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
5: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
4: Po garnitur?
5: Po garnitur.
4: A moja sukienka?
5: Sukienkę też kupimy.
4: A buty?
5: Też znajdziemy.
4: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
5: Oczywiście.
4: A coś do domu?
5: Artykuły domowe też są.
4: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
5: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
6: I po reklamie.

0: Co za hit, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. I wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

to raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity, będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś, ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa!

0: reklama.
1: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Podkrep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
0: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Zapraszamy do salonu Autores. Rzeszów, Warszawska 135. www.auto-res.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przekraczasz, nie? Przebiegasz, otwierasz, zamykasz, trzaskasz, domykasz. Drzwi DRS salonu WEPA. Połączenie innowacyjnych, w tym także ekologicznych technologii, modnego wzornictwa, zachwycającej palety barw i funkcjonalnych rozwiązań. Drzwi DRE. Teraz w naszym salonie co trzecie skrzydło gratis. Dotyczy wybranych modeli. WEPA. Specjaliści od drzwi DRE. Sprawdź na wepa.pl i odwiedź nasz największy w Rzeszowie salon drzwi i podłóg przy ulicy Przemysłowej 5B.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: I po reklamie.
5: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: I po reklamie.
11: Escalar Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalar Remix. Przed wami Cyryl.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Robin Schulz.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.